Esz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Ska.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Radio SK. Don't hesitate.

0: Strzeszów News.
1: Basia Źródlewsko-Olejnik, kłaniam się nisko, zapraszam na magazyn reporterów SQ Strzeszów, a zaczynamy od wizyty w Russowie koło Kalisza, bo tam znajduje się dworek, w którym urodziła się i spędziła młodość Maria Dąbrowska.
2: Dworek powstał w 1971 roku, został odbudowany na miejscu poprzedniego dworu, w którym się Dąbrowska urodziła, wychowała, spędziła tutaj dzieciństwo i taką wczesną młodość, bo po tej edukacji domowej to już później wyjechała do Kalisza na pensję pani Semadyniowej, opisane jako pani, pensja pani Nordynowej w Nocach i Dniach, no później oczywiście na studia, więc spędziła tylko taki najwcześniejszy okres swojego życia, no ale wiemy tak jak to jest w Nocach i Dniach, no Rusów to jest oczywiście Serbinów, czyli dla nas, dla Kalisza jest to bardzo ważne miejsce, bo opisała też bardzo pięknie Kalisz pod postacią

0: kolekcją Kalisza prawie, że topograficznie można dzisiaj z książką chodzić, zwiedzać te same miejsca. Kiedy była w 60 roku tutaj w Kaliszu, już pod koniec swojego życia, i odbierała nagrodę, tak, tutaj przyznano jej przez miasto Kalisz, to wtedy zrobił się trochę szum, że Dąbrowska no nie ma swojego muzeum, no coś trzeba, z nią była wtedy Anna Kowalska, też ta ostatnia jej partnerka, no więc zrobił się szum, że no nie ma ani pomnika, ani nie ma ulicy, ani nie ma jakiegoś muzeum. No i władze postanowiły, że w miejscu urodzenia Dąbrowskiej po prostu odbudują budynek i stworzą muzeum. I od 71 najpierw w formie okrojonej, bo to była na bielizna pamięci na piętrze, bo na dole był kurb rolnika, a później już tak po kolei odzyskiwaliśmy pomieszczenie, no i dzisiaj jest to już budynek całkowicie przeznaczony do zwiedzania.
1: A jak to się stało w ogóle, że rodzice Dąbrowskiej tutaj zamieszkali właśnie w tym dworze?
0: No tak, jak to w nocach i dniach, po prostu ojciec pisarki został zarządcą majątku. W styczniu w 1889 podpisał umowę z panem Kazimierzem Waliszewskim, którzy wraz z żoną mieszkali w Paryżu, z Hildegardą Niewską. No i przez okres prawie 20 lat, tak jak Bogumił w Serbinowie, tak ojciec pisarki tutaj w Rysowie zarządzał ponad 400-hektarowym majątkiem, folwarkiem. To były, no oczywiście po wojnie majątek rozparcelowano, dzisiaj można zwiedzać tylko park, 103,9 niecałe 4 hektary łącznie ze stawami, które pięknie Dąbrowska opisała, natomiast ten folwark został już po wojnie ustawą 1944 roku rozparcelowany, już tam budynków, te stajnie, obory, młyn, gorzelnie, te wszystkie budynki, które stanowiły o tym folwarku, niestety zostały rozebrane, już tam śladu po tym folwarku nie ma.
1: Kiedy rodzina Trzymowskich przejęła ten majątek, on był w rozpadzie, w rozkwicie?
0: Tak. Dąbrowska wspominała, że jej ojciec mówił, że kiedy przyjechali tutaj, podpisali umowę, to majątek był przez poprzednich właścicieli bardzo zaniedbany, czyli no, podobno w stodołach było pusto, na porach rósł pesz, więc no, przez okres tych prawie 20 lat ojciec pisarki swoją ciężką pracą naprawdę ten majątek doprowadził do świetności. Zresztą sprzyjała mu też koniunktura, bo nie trzeba ukrywać, że Kalisz na przełomie XIX, początek XX wieku no, bardzo prężnie się rozwijał. Powstawały zakłady, przecież no, była kolej, więc no, też sprzyjała mu koniunktura. Początkowo dostawał 800 rubli pensji, później 1200 i coraz więcej. Nawet taką roczną nagrodę przyznał mu właściciel. Dał majątek, zaczął przynosić po prostu już konkretne korzyści, tak? Więc no, tą nagrodę nawet nie odbierał przez kilka lat, także jak już później ją odebrał, była to dosyć duża kwota, także stać ich było później, kiedy Dąbrowska sobie zamarzyła, żeby studiować za granicą w Lozanie, w Brukseli, gdzie zresztą poznała tam swojego męża i tam za mąż wyszła w 1911 roku. No już było ich stać, żeby Dąbrowska mogła studiować, bo jako jedyna z pięciorga dzieci państwa szumskich, Ludomiry i Józefa, jako jedyna kończyła studia.
1: No właśnie, do którego roku Dąbrowska tu była w Rusowie? Do 11 roku?
0: Nie. Po raz ostatni była w 1908 roku. Spędzała tutaj wakacje, czyli taka przerwa między studiami, bo potem, tak jak to jest pisane w nocach i dniach, dworek został przez właścicieli sprzedany i ojciec pisarki wraz z rodziną musiał się wyprowadzić, więc najpierw do Poklękowa, później do Wojsławic, niedaleko Błaszek. Tam już na własność kupił sobie dwór i ziemię, no ale niestety przerwała to śmierć, bo w 1912 roku zmarł, matka z majątek sprzedała, ponieważ dzieci nie wykazywały zainteresowania pracą na w ziemi, a Dąbrowska to już była po studiach, już była mężatką, więc matka przeniosła się do Kalisza i te sceny właśnie płonącego Kalisza, to jest właśnie 14 rok, kiedy Dąbrowska zjechała, żeby pomóc się matce pakować, przeżyła pierwsze bombardowania i wozem, na prostym wozem troszkę wrzucili tam dobytku właśnie z Kalisza w kierunku Kokanina i tutaj Rusowa w kierunku Warszawy uciekali z tego zburzonego Kalisza. Także ona tam, ten okres to właściwie to no po 1908 roku po raz ostatni spędza wakacje.
1: Co później się działo? Dąbrowska była w Warszawie.
0: Tak. Przez rok studiowała na pensji pani Havelka, w 1907 roku wyjechała do Lozanny, rok później przeniosła się do Brukseli, tam poznała swojego męża, działacza politycznego, PPS-owca, z tego PPS frakcji, też dziennikarza i wyszła za niego za mąż w 1911 roku. Ona później po ukończeniu studiów zjechała, jej mąż, wiadomo, że budując tam te struktury niepodległościowe, no nie mógł zjechać do Królestwa Polskiego, bo był od razu aresztowany.

0: Więc początkowo było to małżeństwo takie trochę dojeżdżające. Dąbrowska, działając w spółdzielczości, no, zajmuje się też publicystyką, bo to jest też ważna jakby część, pole jakby działalności Dąbrowskiej już z tego okresu bardzo wczesnego, więc załatwiała sobie różne stypendia. Jak mąż był w Paryżu, no to stypendium do Paryża, jak mąż był w Londynie, no to sobie więc to było takie małżeństwo dojeżdżające. Kursowała korespondencja, która z tego okresu się zachowała i która została już wydana, przepiękne listy o miłości, o tęsknocie, ale także i dzielenie się sprawami codziennymi i tak sprawami ważnymi, bo oczywiście to był okres przecież to był okres przed pierwszej wojny światowej. No kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc już Marian mógł wrócić, jej mąż, więc zamieszkali w Warszawie przy ulicy Polnej 40, obecnie Struga, i Dąbrowska tam spędziła ponad 40 lat swojego życia.
1: Później mąż zmarł. W którym roku?
0: Tak, no mąż zmarł bardzo wcześnie, na wieku 30 paru lat została wdową, zmarł w 25 roku. Źle się czuł, lekarze się nie rozpoznali, się okazało, że to był stan zawałowy, dostał później zawał.
1: I partnera miała już później innego Dąbrowska.
0: Tak, Stanisława Stępowskiego z Ukrainy. Taka szara eminencja rządu międzywojennego, zresztą pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Dąbrowska go tam poznała, bo przez jakiś czas, zanim wydane zostały Noce i Dnie, później już pracę porzuciła, ale też tam pracowała, więc tam się poznali, że to był przyjaciel jej męża. Dużo starszy od niej partner, no tak z ponad 20 lat, zamieszkał też u niej w mieszkaniu. No i Stępowskiemu przypisuje się bardzo dużą rolę w powstaniu Nocy i Dni. On był pierwszym takim redaktorem, osobą, która czuwała nad powieścią, którą Dąbrowska wspierała i osoba, która Dąbrowską w tym pisaniu wspierała.
1: Nocy i Dni powstawały dwa lata chyba, tak?
0: No dwa, nawet troszeczkę dłużej można powiedzieć. Dąbrowska się tej powieści już dawno przygotowywała, poprosiła nawet matkę Ludomirę, żeby spisywała pamiętniczek, więc to by historia powstańcza, tam historia rodziny, wojów i tak dalej, więc matka na jej jakby prośbę ten dzienniczek taki spisała, taki pamiętniczek, i ona potem to wykorzystywała, więc tam dużo tych elementów biograficznych w powieści. Powstawała przez kilka lat, pierwsze wydanie było w 1931 roku, no oczywiście okazało się wielkim sukcesem.
1: Później Maria Dąbrowska miała też partnerkę, pani wspomniała, Annę.
0: Tak, Stanisław Stępowski.

0: opiekunę życia, ale taką partnerką intelektualną, bo przede wszystkim Dąbrowska dbała o to, żeby jej partnerzy, żeby z tymi partnerami mieć jakby taką platformę porozumienia, dyskutowania, rozmawiania o rzeczach ważnych.
1: Gdzie Dąbrowska spoczywa?
0: Dąbrowska spoczywa na Powązkach. Zmarła 19 maja 1965 roku. Ostatni dzień spędziła w lecznicy. Po prostu wdała się sepsa i przy okazji leczenia innych chorób wdała się sepsa i Dąbrowska zmarła. Zażyczyła sobie w testamencie, żeby pochować ją z matką i siostrą Jadwigą, która zmarła w Powstaniu Warszawskim. No tutaj jako troszeczkę nie uszanowano jej jakby tego zapisu, tej woli, tak? Pochowano ją z wielką pompą w Alei Zasłużonej.
1: Co dziś możemy zobaczyć w Muzeum Dąbrowskim?
0: Przede wszystkim przepiękny teren, bo teren parku łącznie ze stawami, także park, który posiada bardzo dużo starych drzew, park jest wpisany do rejestru zabytków. Także w środku tutaj już muzeum, to sale ekspozycyjne, to jest odtworzenie pomieszczeń, czyli to jest salon, sypialnia, pokój ojca pisarki, kuchnia, ale także pokoik na piętrze dziecięcy, ale także taki pokoik, ponieważ posiadamy bardzo dużo eksponatów, pamiątek po Dąbrowskiej z mieszkania warszawskiego, które otrzymaliśmy, kiedy muzeum było tworzone, więc taki wyodrębniliśmy taki pokoik i tam są właśnie dywanik, pantofelki, kapelusz, jej książki, maszyna do pisania farby, pędzelki, pełno takich różnych bibelotów, które też taki ten klimat jakby wprowadzają. Na piętrze w ostatnich dwóch latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórców głównych ról, także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można

2 latach doszła do nas wystawa taka filmowa i tu są kostiumy z filmu, fotografie od twórców głównych ról, ról także drugoplanowych, zdjęcia z planu filmowego, plakaty, można

0: stodołę, mamy chatę z Dobrzeca, taką chatę zielarki i dwa spichlerze. Jeden jest z Rusowa, najstarszy, bo pochodzący z połowy XIX wieku, a drugi mamy spichlerz z Kuźnicy Grabowskiej.
1: Na podwórku prowadziła nas jego kierownik Renata Ziętek.
2: SK Ostrzeszów.
1: Tenis stołowy w Ostrzeszowie oczywiście i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym 2025 roku UKS Piast Ostrzeszów obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To prawie 300 stron pełnych fotografii, wspomnień i anegdot.
3: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił.
4: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami. W jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub. Ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn, troszkę mnie nie było w kraju i w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzyważnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu, UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak

było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób

tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób

0: Ostrzeszowa, więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
1: Czy, bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
0: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzywaźnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy trzy zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu czwartego zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
1: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
0: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek Rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego Rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego Rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go Rabin.
1: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
0: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak. Odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
1: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
0: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z trzech elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji. I tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań. On kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające. To jest teatr emocji. I bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu. Dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną, skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją tak, jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan doktor Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
1: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? Któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
0: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nimi ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej

0: relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje, on się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość. Ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po dwóch, trzech spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
1: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
0: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
1: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
0: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich

Tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystko

0: niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niechby to wypełniło całą treść tego słowa.
1: Mówił nam autor książki Grzegorz Banaszek, a medialnym partnerem tenisistów z Ostrzeszowa jest Radio SK.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i w okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
3: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, no już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza, w innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie uważam jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych, a ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak wspomniałem, między 13 a 17 rokiem życia ta osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora. Chociaż...
4: No właśnie, bo wcześniej jak taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską. Tak.
3: Sąd rodzinny, chociaż sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzie podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetem. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia często o charakterze erotycznym, publicznym. No

niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto czyjeś. Bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta, jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna, młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2, szukałem statku z gry Seafighta, to jest nic innego jak też jak ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek, no i to jest zapis danych informatycznych, za to ponosimy odpowiedzialność karną, zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem. To kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tym chwili zagrożono karą 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest to kwalifikowane, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież, opowiadam o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie, to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem, przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy w cudzysłowie, mówię na topie, no to są te shom patrole, tak? Shom, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach, tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestią jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona w ten sposób. Tak. Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikacji się, przybierają na bułę. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie, pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią, że o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówię o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, tak, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy. Również, gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą.
klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to jakieś przepisy znam, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści, też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na celu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność kary. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną i zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor, przepadek z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię... Co znajdujemy na komputerze? Powołujemy biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczymy płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca paserstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład. Mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas wchodzi policja, pani dopuściła się paserstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie ceny. Kwestia kolejna z internetem związana to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają też już tu po ukończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć, to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak? My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię taniej, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić w sklepie i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze mówię przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana i za to możemy iść od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna, młodzi ludzie, nie tylko, przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy, bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego, to jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych najważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstwo oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć, żeby nie przekroczyć 800 zł, no ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwały w sklepie.
A generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki. Że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas w starym kodeksie

karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki, wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800

zabierasz, tak? Zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800.

też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i wybierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozwoju, to już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozwój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozmów, mówię, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku, gdzieś ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym życiem przemocą i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem przestępstwem przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą, pozrobią, mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstw. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty, młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty, tak. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanki cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może dokończyć ścigania z urzędu. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Pobicie to jest zastrzeżone do innego zachowania. Gdy jest jeden na jeden. I gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu tkalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdy już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesieniem kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po ukończeniu 15 roku życia młodzi ludzie odpowiadają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. No i znowu pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znowu dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są, no to są, młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej 2 osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie w porozumieniu, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również, są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy datę ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? Jak będziemy się posługiwać, tłumaczę młodym ludziom, w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczę młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem

stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, wydmuchając w miligramach na decymetr sześcienny. 0,25 mg na decymetr sześcienny to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełniać kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po wstanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi i tak tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu, podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biedy nie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tam gdzieś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było 2, no i 2 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można pisać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie ułożyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj części setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopinnych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast, jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w coś, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie, no bo zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami, to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię, w tym wieku czy w późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki, wiadomo, można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznane za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma hydroksymasłowy. Kiedyś, jak czytałem, w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacji. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic. Bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się no de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przyjęciu narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo jest tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później

0: jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6., 7. rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumacze modulują nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej, czy opluwanie nawet nauczyciela.
1: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tak, nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
0: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, z czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne. Jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc, że o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą karaną.
1: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą i to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
0: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkodę i tak dalej.
1: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
0: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przywozie narkotyków przez granicę, zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny transport, tak? Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomie na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi, tak? Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak? Bo tego jest bardzo dużo. To jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć, kogoś dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
1: Aby z takiej formy pomocy skorzystać i z tych zajęć należy umówić się w prokuraturze okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. I to wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów Wyski Ostrzeszów. Dzięki, że jesteście z nami. Na bieżąco wszystkie newsy na antenie oraz na sk.pl. Zaglądajcie.
2: SK Ostrzeszów News.
1: Wasze Źródlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko. Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. Szykuje się ciekawy powrót do przeszłości połączony z zabawą i nauką. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy

20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. Szykuje się ciekawy powrót do przeszłości połączony z zabawą i nauką. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy kolejne.

0: Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie dzień słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy, bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. A jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień, nocy świętojańskiej, nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czyli nie tylko święty Marcin jest z Odolanowem związany.
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie starościna, ostatnia starościna odolanowska,

były robione wykopaliska na placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono, ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom i związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej gminy. Mamy Łysą Górę, o której też niedużo ludzi wie. Są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami, i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, no, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Lacher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona, i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest tak jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy tak

0: oraz spotkania z lektorami, mówi kierownik Mediateki Bogna Skrzypczak-Walkowiak.
1: Znaczy projekt został napisany w ramach takiej inicjatywy Partnerstwo dla Książki, bo te projekty ministerialne są różne. Myśmy jako biblioteka zaproponowali taką inicjatywę Głośne Słuchanie, ponieważ Mediateka jest właśnie taką filią, w której nie tylko wypożycza się audiobooki, zresztą w wersji i cyfrowej już obecnie i na płytach CD, ale też się te audiobooki nagrywa, ponieważ dysponujemy studiem nagrań. No i w związku z tym jesteśmy chyba jak najbardziej taką przestrzenią dedykowaną do tego rodzaju działań. No i tutaj powstał pomysł, żeby jeszcze to rozpropagować, tę ideę. Zaproponowaliśmy w tym projekcie lekcje dla dzieci i młodzieży, bo i dla małych dzieci, i dla starszych, a także dla dorosłych i seniorów. I te lekcje oraz wykłady będą właśnie poświęcone działalności studia, temu, w jaki sposób właśnie nagrywa się różne materiały w studiu. Ponadto odbędą się szkolenia zarówno dla kadr bibliotekarskich, jak i dla odbiorców z miasta, które będą właśnie poświęcone tworzeniu zbiorów cyfrowych i umieszczaniu ich w przestrzeni internetu. Także to mamy w planach. No i oczywiście będzie też spotkanie autorskie, przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się zaprosić aktora, który jest jednocześnie lektorem audiobooków i który będzie mógł czytelnikom naszym opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie praca takiego kogoś, kto literaturę przekazuje w sposób inny niż tradycyjny, czyli właściwie już w tej chwili dość popularnej formie. Właśnie aktor opowie o tym, jak powstaje audiobook, w jaki sposób się nad nim pracuje, co myślę wzbogaci naszą ofertę i zachęci osoby, które jeszcze do Mediateki nie trafiły, aby tu właśnie trafić.
2: W tym takim dość tajemniczym tak naprawdę i na ten moment krótkim komunikacie przeczytaliśmy też, że jedną z form tego projektu są wspólne odsłuchy. Czy to jest coś takiego jak taki dyskusyjny klub książki, czy to jednak absolutnie inna idea?
1: Nie tyle dyskusyjny klub książki, bo tego typu działania są dość regularne. Na przykład, odbywają się co czwartek, tak? Natomiast u nas wspólne odsłuchy właściwie dość często są realizowane, chociażby dlatego, że często przyjmujemy grupy, czy młodzieżowe, czy senioralne. One zwykle odwiedzają studia. No i wtedy prezentujemy to, co na przykład nam się udało nagrać, bo w studiu nagrań nagraliśmy już kilka audiobooków. Także to na pewno wchodzi w grę wspólnego, jeśli chodzi o wspólny odsłuch. Poza tym

0: jeśli chodzi o właśnie tekst kultury, bo wiele osób jeszcze wciąż uważa, że audiobook to jest taka jakaś gorsza książka, że tak jakby bardziej szlachetnie jest tę książkę przeczytać w wersji tradycyjnej, a tymczasem audiobook to jest pewne pójście na łatwiznę. No ja akurat tak nie uważam. Audiobooki stały się bardzo popularne w tej chwili wśród czytelników i to nie tylko tych niedowidzących czy takich osób, które no po prostu mają zmęczony już wzrok. Natomiast stały się popularne również dlatego, że prezentacja aktorska tych treści jest sztuką samą w sobie i już pojawiły się na przykład głosy, że lubimy czytać, słuchać audiobooków, nie wiem, w wykonaniu Kosiora, czy Gosztyły, czy innych aktorów, więc myślę, że to jest coś więcej niż tylko przeczytanie książki, to również uczestnictwo w nowej formie kultury.
1: Dopytam, wspomina Pani też, że tak naprawdę ten projekt jest dedykowany praktycznie każdemu mieszkańcowi, że i dzieci, i osoby dorosłe będą mogły z tego skorzystać. Czy my jako uczestnicy będziemy po prostu mogli wejść do studia i poczuć się trochę jak ci lektorzy?
0: Oczywiście, zresztą ta inicjatywa jest realizowana już od 2018 roku. Nasze studio jest bezkosztowe, niekomercyjne. Każdy się może do niego zapisać. Oczywiście są kolejki, to już jest inna sprawa. I najczęściej właśnie osoby, które chcą spełnić swoje marzenia, aby zostać lektorami, twórcami podcastów, no piosenkarzami, już do nas trafiły. Natomiast mamy nadzieję, że trafią kolejni odbiorcy. Cała inicjatywa zakończy się w listopadzie. Co do zapisów, no my na pewno ogłosimy.

0: ogłosimy ten projekt, także grupy szkolne i przedszkolne będą miały dostęp do tej propozycji. Ogłosimy też projekt w środowisku senioralnym, no i w ogóle w środowisku naszych czytelników, także jeśli się zgłoszenia pojawią, my wtedy przygotujemy konkretne spotkanie na konkretny termin z konkretną grupą, no i będzie można właśnie w ten sposób uczestniczyć w działaniach.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zaglądamy do Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. To największy park krajobrazowy w Polsce. Liczy ponad 86 tysięcy hektarów, które rozciągają się od Przygodzic w naszej części Wielkopolski przez dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
3: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
4: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określone drogami rozporządzeń organów powołujących

Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących

1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej

0: ochrony przyrody, właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. W różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta misja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w parku krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
0: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
1: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko Stawy Milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
0: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
1: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronionego chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie lasów milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi je bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie.

0: Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach. Natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa. Mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny. I dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne. Faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie po Jeziorze Łęczyńsko-Głodawskie. Tam kompleksy stawowe w Bieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, to był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
1: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
0: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy. To, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek, przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej Nocka Dużego. Zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, które populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójćka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc. Choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinę Baryczy osobiście się przekonać.
1: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
0: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej, 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim Olsza Czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt

Część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu, kępkowo-dolinową. Olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie gmina Żmigród, natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba, ciekawe runo na przykład, liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski, datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Wierzchowice jest to podejście łagodne. I praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, jadąc od zachodu, Ruda Słowa, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale summa summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej, to właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Rydymarz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, czyli mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronione.
roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody. Natomiast oczywiście te dane często pozyskuje m.in. od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Warczy jest terenem takich

0: Badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny, naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
0: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowego parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak wóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
1: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
0: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, w kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują, być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
1: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, a raczej nie kojarzą się z tym terenem.
0: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadkłady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzy, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na Młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dysmersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Prądni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania, dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach, i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w Młynówce, w Baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać. są to garnki bardzo agresywne, bardzo

0: bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych. Na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż tak, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
0: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał Pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczbę

0: nocne czatownie, mamy wieżę widokową nad stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad stawem starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
1: SK Ostrzeszów radzi.
2: Ma za sobą lata nałogów i terapii, teraz innym pomaga, by wyszli z uzależnienia jako asystent zdrowienia. Andrzej Mizera z Ostrowa dał szansę sobie, a teraz daje innym w ramach nowego zawodu związanego z opieką psychiatryczną, bo asystentem zdrowienia może zostać osoba, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego i ukończyła specjalistyczne kursy. Posłuchajcie.

Andrzej Mizera z Ostrowa dał szansę sobie, a teraz daje innym w ramach nowego zawodu związanego z opieką psychiatryczną, bo asystentem zdrowienia może zostać osoba, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego i ukończyła specjalistyczne kursy. Posłuchajcie.

kryzys psychiczny, a terapeutą, psychoterapeutą bądź lekarzem. Jest to osoba, która ma doświadczenie, ponieważ sama przeszła kryzys psychiczny, więc jak gdyby odczuwa to, co odczuwa ten pacjent, który ma problem.

0: zawodem czysto medycznym i w instytucjach szpitalnych jak gdyby nie ma często wglądu w dokumentację medyczną, ale jest, bierze udział w spotkaniach z lekarzami, w rozmowach z terapeutami i przekazuje też również swoje uwagi dotyczące pacjenta, ponieważ zna dany kryzys psychiczny, przez jaki pacjent przechodzi, bo sama przez taki kryzys przechodziła.
1: Ale to jej doświadczenie nie jest jedynym, prawda? To musi być osoba po jakichś studiach, po jakimś wykształceniu.
0: Tak, tak jak wspominałem na początku, jest to dość nowa funkcja w naszym systemie zdrowia i trzeba ukończyć specjalistyczne studia, jednoroczne, czasami dwuletnie, kurs asystenta zdrowienia.
1: Jak do takiego asystenta się dostać? Czy jego lekarz poleca, czy pacjent sam ma szukać?
0: Można go znaleźć w centrach zdrowia psychicznego, ponieważ są zatrudnieni asystenci zdrowienia. Można również znaleźć w różnych social mediach, na przykład na Facebooku również jest grupa asystentów zdrowienia. Również mogą być oni polecani przez różnego rodzaju fundacje na przykład Nie Widać Po Mnie i inne, bądź wystarczy czasami po prostu wygooglować i poszukać ich w internecie.
1: No ale internet bywa zgubny, jest jakaś kontrola, że tak powiem, takich asystentów, żeby dobrze trafić?
0: Certyfikowany asystent zdrowienia jest już gwarancją tego, że jednak tą wiedzę ma i również ma doświadczenie i obronił swoją pracę, ma doświadczenie w rozmowie, w towarzyszeniu z innym ludziom z kryzysami psychicznymi, więc nie jest to żaden samozwańczy terapeuta.
1: W jakich sytuacjach taki asystent zdrowienia jest potrzebny? O jakich kłopotach my mówimy?
0: Są to różnego rodzaju kryzysy psychiczne, tak? To może być depresja. Wiemy, jak często osoby, które przechodzą przez depresję, słyszą od swoich bliskich: weź się w garść, rusz się z domu, zrób coś. I to nie są rzeczy, które taka osoba powinna słyszeć. Więc w takich kryzysach depresji na przykład pomaga asystent zdrowienia. To są również uzależnienia od różnego rodzaju substancji, od różnego rodzaju zachowań. Są to również choroby dwubiegunowe, są to również sytuacje choroby schizofrenii i to są sytuacje, w których asystenci zdrowienia mogą służyć pomocą i będą tym mostem pomiędzy pacjentem a lekarzami i wsparciem dla pacjenta.
1: No właśnie, na czym to wsparcie polega? Na przysłowiowym trzymaniu za rękę, na rozmowie? No bo jakby asystent nie jest oddawania leków i terapii szpitalnej, prawda?
0: Oczywiście. To już jest kwestia indywidualna. Indywidualna pacjenta z pierwszego spotkania, zobaczenia i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spacer, ale może być to siedzenie obok, milczenie i po prostu bycie, albo może być to rozmowa. Także jest to sytuacja, kiedy to pacjent indywidualnie gdzieś tam jakoś wyrazi swoją potrzebę.
1: To nie jest pomoc jednorazowa, podejrzewam, prawda? Tylko bardziej długofalowa.
0: Tak, jest to raczej pomoc długofalowa, wspierana przez pomoc fachową, medyczną, może doprowadzić do tego, że ten pacjent po prostu wyjdzie ze swojego kryzysu psychicznego.
1: Bardzo odpowiedzialna praca.
0: Tak, jest to bardzo odpowiedzialna praca, ale jednocześnie bardzo nagradzająca w każdej jednej sytuacji, kiedy zobaczy się uśmiech na twarzy drugiego człowieka, który przechodził przez swoje wewnętrzne piekło.
1: Musi być mega trudne, sam mówiłeś, że to jest często osoba, asystentem jest osoba, która sama doświadczyła kryzysu, to znaczy, że ty masz go za sobą i nagle widzisz człowieka, który, że tak powiem, walczy z podobnymi demonami.
0: Tak, ale to jest bardzo też takie dla mnie wzmacniające, tak? Bo widzę czasami siebie w różnych sytuacjach, w jakich byłem i wiem, patrząc na moje życie dzisiaj, że można z

0: tego wyjść i jeżeli osoba, z którą się spotykam i z którą rozmawiam, bądź z którą przebywam, chce czerpać z mojej historii i widzieć, że można sobie z tym poradzić, to wtedy no, niesamowicie też to pomaga.
1: Takich asystentów dużo już jest?
0: Jest ich coraz więcej. Coraz więcej jest zorganizowanych kursów asystentów uzdrowienia. No, trzeba też być uczulonym na to, jakie kursy się wybiera. Póki co jeszcze czekamy na to, aż ten asystent uzdrowienia będzie bardziej wdrażany w system zdrowotny w Polsce.
1: A skąd u Ciebie w ogóle pomysł, żeby iść tą drogą? Bo z tego co wiem, różnych zawodów się imałeś.
0: O tak, zawodów było bardzo dużo, ale tak jak rozmawialiśmy, to ten mój kryzys psychiczny i późniejsze terapie sprawiły i rozmowy z moimi terapeutami, którzy zwrócili mi uwagę na to, na częstocelność moich różnych przemyśleń i na to, że powinienem, czy mógłbym iść drogą niesienia pomocy innym ludziom w kryzysach psychicznych bądź w uzależnieniach. To sprawiło, że zacząłem myśleć o tym, że byłoby to dla mnie bardzo ciekawe, również terapeutyczne i również oddaniem komuś czegoś dobrego, bo ja taką pomoc kiedyś dostałem.
2: Ostrzeszów News.
3: Właśnie Zalewsko-Lejnik, zapraszam na magazyn na antenie Eski Ostrzeszów. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, bo mają maksymalnie 1,5 mm, to są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z napromieniowaniem i mrożeniem. Nie sporczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców, a zajmuje się nimi od ponad 20 lat ostrowianin Łukasz Kaczmarek, który obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na całym świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki, zwane podwodnymi niedźwiadkami, potrafią. Posłuchajcie.
1: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
4: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
1: Może być od dzieciństwa.
4: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja. I teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i no i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka, niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie, i rodzice, którzy tam przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło, też uprawianie ogródka, tak, teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być mikrobiologiem, fascynowałem się mikrobiologią, już w zasadzie podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może, bardziej zwierząt, roślin i tak dalej, i tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach z zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no, stosunkowo wcześniej.
1: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać.
4: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no, to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej dla nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo. Czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. My mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące, ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki, najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie zbadana. Co rok opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki, gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych. No i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami. Czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przyżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić. Można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać, jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
1: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
4: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie, także właściwie i w osadach dennych, zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
1: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
4: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby, gardzieli, ilość plakoidów. To wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki składają jaja, z których się potem wylęgają. Część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak, czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak, czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak, czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów, widów można określić, co jest innym gatunkiem, tak? Czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
1: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
4: Pazurki.
1: Pazurki?
4: Tak.
1: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
4: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynuje, mnie sporczaki, może sobie

0: Kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowanie, że tak powiem.
1: A jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
0: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasze jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo służą, też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby,

0: od niego chce?
1: Ha, no my od niesportczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie, po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest, dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania, człowiek jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesporczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, taki stanu życia utajonego, wtedy kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie, tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć ładnych kilkaset lat, pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Oczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
0: Ale no to może kusić.
1: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
0: A przy czym majstrujemy?
1: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niesporczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w 2 miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład w podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak, jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc. Tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy. Tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
0: No, skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
1: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie, a po tym jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DSUP, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc tych zastosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
0: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się

0: Dworczak w pana życiu do dziś? No trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
1: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaków do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne, czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? To są, czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią, my tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których muszą się dostosować do tej braku wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody. Wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku. I to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma. A niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować. No więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi. Więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
0: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tego, z tej kryptobiozy na przykład? Nie robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
1: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak i, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pewnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut. Więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania. Tak, a zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy, mało tego w trakcie tego wychodzenia z kryptobiozy, one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki

0: dzieciaki po okresach kryptowiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
1: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
0: Więc generalnie, jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
1: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że dziś pytanie, dziś odpowiedź.
0: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
1: To znaczy, że nie współpracują.
0: My to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje. I no oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu. Bo i tak nic z tego nie będzie.
1: Jak się zakładzie, się jest fakt na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je stawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
0: Nie, stawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptowalutowy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szalkach. No i dopiero potem po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240 przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywają. Wolność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90 kilku procent, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Tak, znaczy to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest, natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarcza.
1: Czy mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
0: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie stryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzamy w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych, białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
1: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
0: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe. To już by musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka to była mechanika, ja dokładnie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować

0: te łańcuch oddechowych. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować, niespoczaki też przestawały się ruszać, robiły się takie napęczniało i sobie leżały w szalce. I ja tak na te niespoczaki patrzyłem i mówię, wiecie co dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niespoczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niespoczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niespoczaków, jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niespoczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób. Żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście, jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej. A dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niespoczaków, że niespoczaki jakby wyschły, pomimo że znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. I, no i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu czasem z dzieciakami mam zajęcia, w przedszkolach czy w szkołach podstawowych, i tam historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no, także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Nie wykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
1: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co niesporczaki?
0: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
1: Czasem jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
0: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niesporczaki pewnie i będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj

0: to są naczynia połączone.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zdecydowanie zmieniamy temat i miejsce, bo przenosimy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, kiedy inne znikały z krajobrazu? O tym wszystkim już teraz burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński, z którym rozmawiała Jagoda Mośpan.
3: Rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu. Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Bo te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosa. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnię przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji. Natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda, czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem, wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. Prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Polesowi, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w pięciu czy tam w sześciu Wołodara. No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiadał, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozę, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się potknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi: za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że no my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki.

mogę im o tym powiedzieć. Pewnie sprawdzę, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki.

0: Teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
0: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Miejscat Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny. Ukształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu miksackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką

0: ciekawą, była karczma w Miksacie Austeria stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Miksacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną w cudzysłowie znaną postacią związaną też w cudzysłowie z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot, to taki współczesny pisarz, laureat nagrody literackiej Nagrody Nike w 2011 roku, niestety już zmarły. On pisał o tej ziemi miksackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówił o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Miksacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński. Jest chory, pomocy udziela mu rodzina burmistrza miksackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Miksatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Miksatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klemczyńskiego, długo mówił i kłamał, że w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś. A tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klemczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klemczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klemczyński takie miał. Unikalne postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice Zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj go

0: Jordany, konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie. Trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa od tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie, myślę, że nie doceniają. Inaczej, oni nie muszą tego doceniać, oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość, zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste, 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To były taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znamy. Element, który tutaj wystąpił, on świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, Bożek Pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy Bożek Pogański? Była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Kotłowskiej, Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezimnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w

0: ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kropłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kropłowskiej jest 1605. Dobra, a co pomiędzy? No wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kropłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić. Bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kropłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wkury. On wędrował, on miał zamiar wędrować do królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780. Natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy?
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nigdy nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka nie cofnie się, ale z badań, które przeprowadzał jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta. Czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica, tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Szczyrzewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
0: No, cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów.
3: Najlepsi wielkopolscy rolnicy poszukiwani. Już po raz 26. Samorząd Województwa organizuje konkurs, mówi wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór w ramach 26. edycji konkursu.

0: konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Ten nabór będzie trwał oczywiście do 3 czerwca. Zachęcam samorządowców, organizacje rolnicze, by zgłaszać tych rolników, którzy w sposób szczególny się wyróżniają u Państwa, a my, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który od lat jest organizatorem tego konkursu, z całą pewnością będziemy chcieli wspólnie z profesjonalną kapitułą te gospodarstwa ocenić i oczywiście wyróżnić, nagrodzić w roku przyszłym. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym prestiżowym konkursie.
1: A zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie na Licji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy 30 maja będzie na Kortowiadzie razem z Wami, a w przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej, w niedzielę Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii E-Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

0: fuck up.
1: No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem. Plan B.

Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu.

0: typu, to jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: Táto promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji
1: autopromocja.
2: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To

0: reklamie.
1: Ostrzeszów na czasie.
2: Marta Rajewska, dzień dobry. W niedzielę w Kaliszu zakończył się teatralny maraton, a w Ostrowie już niebawem odbędzie się festiwal Grand Prix Comeda, czyli festiwal muzyki filmowej. To wszystko od 8 do 13 czerwca, także rezerwujcie sobie ten termin. W programie pokazy filmowe, koncerty i spotkania z artystami. Będzie się działo. Szczegóły w necie, a festiwal poleca Radio SK.
3: Muzyką się żyje.
4: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
5: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
4: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Ostrzeszów.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebuje

Potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: to The Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio S. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio S.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia S.

0: Polska.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych

Was działa to dokładnie tak samo. Na Radio SK gra 6 minut, zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z Was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych

bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O, ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku.

Roku Alicja Szymplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Ava Yoni, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę i dziś będzie się działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy. Radio
0: SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 200?

0: 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: I po reklamie.
1: Eska.

tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Marta Rajewska, KPR Ostrawia będzie walczyć o brąz. Pierwsze starcie już 23 maja w Trzymka Arenie. KPR Ostrawia zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@skpl. W tytule podajcie hasło KPR. No i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
11: Muzyka już żyje.
12: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć.

Wiecie o finale Eurowizji mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK, tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
2: Wow.
1: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
2: Wow.
1: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
2: Wow.
1: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
3: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
4: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136-138 oraz Kalisz Wrocławska 27-29.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony Hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
0: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów

0: Zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: A to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyler w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
4: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto.

0: to tu. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: I po reklamie.
5: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
6: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
5: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
7: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
5: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TG Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
8: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kaos Threshold.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość. Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny! Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801

0: 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu.

0: wyzwanie, gdy mówią ci, że nie dasz rady. Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu.
1: Na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: I po reklamie.
7: No!

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.

0: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: Zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
2: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: I po reklamie.
20: Ostrzeszów na czasie.
21: Marta Rajewska, KPR Ostrawia będzie walczyć o brąz. Pierwsze starcie już 23 maja w 3MK Arenie. KPR Ostrawia zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@skpl. W tytule podajcie hasło KPR. No i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
22: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje

0: aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa.

A moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie,

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankasi Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas.

0: 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nord.

0: co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
0: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
18: I po reklamie.

0: przed dniem na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: I po reklamie.
10: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
11: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
10: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
12: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: Chwilę PZ Matajka z bałagane plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: imprezka. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do

0: Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Marta Rajewska, witam. Czas na ostatnie dziesięskowe podpowiedzi. Fani hip-hopu z pewnością już nie mogą się doczekać. W Kaliszu odbędzie się hip-hop festy. Na polach marsowych wystąpią m.in. Janusz Walczuk, Young Leosia, Tede, Avi oraz Reto. Impreza odbędzie się 19 i 20 czerwca. Początek o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Szczegóły dostępne w necie.
11: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
12: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
11: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu

0: które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.

Argo Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko dyrektor szkoły, ale też modelarz z krwi i kości. Z pasją, precyzją i ogromnym szacunkiem do historii zaglądamy teraz do świata miniaturowych samolotów, gdzie każdy detal ma znaczenie, a klej często łączy więcej niż tylko plastik. O swojej pasji w modelarstwie mówi dyrektor pierwszego ELO w Ostrzeszowie Michał Błoch.
4: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
5: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, cudzysłowie, graciarnię troszeczkę, tak? Myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj, to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła. Bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
4: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
5: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego poszanowanego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwoma rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten nawrót odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. Ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakimś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
4: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
5: Chyba fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie w taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
4: To czego zabrakło?
5: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności, to trochę ginie, trochę człowiek zapomina.
4: A na przestrzeni tych, aby dużo rozmów mówimy o tych kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji, to czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
5: Oj tak, kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerwałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą dało mi się wtedy dostać. I to było już niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem wyboru. Natomiast kiedy robiłem sobie tą przerwę, to nagle okazało się, że rynek jest zawalony modelami i tych różnych producentów, nowych technik, jest multum i

0: człowiek po prostu jakby, no, musiał się uczyć tego, tak? I to wszystko wchodziło. Wchodziły elementy fototrawione, wchodziły elementy żywiczne. Tego było bardzo dużo, no i koszty też niebagatelne.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy jest to drogie hobby? Już pan w zasadzie na to trochę odpowiedział. A co w tym jest takiego fajnego? Co pan daje taką największą frajdę?
0: No, mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że no jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
1: Mówimy o miniaturkach?
0: Tak, tak. To jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. Ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt. Ja sobie to nazwałem The Day of Infamy. Tak nazwał to Roosevelt ten dzień, czyli no, taki dzień infamii. Można, chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wczoraj jest ich nie mało. Tak około 10 z samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
1: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnodostępne i jak to wygląda?
0: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co, to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwania. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała na Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła na przykład. Silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właśnie nie widać, tak, jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można go kupić, też są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. No i można go kupić elementy metalowe, można go kupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
1: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina pan, że już z 7 ma pan gotowych, tak?
0: Tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. No suma summarum pewnie średnio wyjdzie tak gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
1: To co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla pana?
0: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no to tak, no te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajnie, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G, no w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. Na Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie

0: zupełnie różna. Tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny, ale ponieważ miałem ambicję, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez, udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów w wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu w wersji G, mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego że on jest ciężko osiągalna ta konwersja.
1: Daje pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
0: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
1: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma pan wszystkie modele sklejone. Czy one ozdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan już o tym?
0: No oczywiście, jako dyrektor obliczkowy przychodzi mi pierwszy do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem. No lat temu, pewnie z 15. Zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem. A przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym Muzeum Regionalnym. No kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor i jeżeli będzie taka chęć, jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo jednak jest dla mnie, on jest pewnym wzorcem. No być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, no nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce. Jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu. To nie musi być w szkole, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
1: Ile w takim razie modeli ma pan już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
0: Tak, aczkolwiek przy przenosieniach z domu do domu 9 lat temu sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli, no niemniej jednak sporo ich jest, ja myślę, że z 50-60, to może nie jest jakaś dużo, no modelarze, których znam, mają kilka setek, no niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować, ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
1: Czy samo modelarstwo, a na przykład może być fajną formą edukacji, na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii, chociażby historii?
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio stoiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów, co ciekawe, ja myślę, że takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było i ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tego typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić i zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
1: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
0: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi tam lekcje, ale dla mnie, no tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję,

0: z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy czasami mailowo do ludzi, którzy no, mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują, bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu no, to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać. I on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne. Więc miałem żółte wstawki, co więcej. No nie, podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
1: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat na zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to a nie inne wydarzenie?
0: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat z Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii. Więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat nalot 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
1: Na pana przykładzie modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
0: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć i mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, czy wymieniamy jeszcze prywatnej wiadomościach dużo informacji, to naprawdę się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z życzliwości.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
0: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji zatem o II wojny ze mną nie będzie polemizowała. Absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego, że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, umówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
1: To teraz w zasadzie praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
0: Kupić coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba. Z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze, dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn skleił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Do malowania to jest jeszcze osobna sprawa, pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, że to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania.

0: rzeczami sobie wyrównać elementy, no oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy, w wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce to wszystko.
1: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest, pojawiły się już kolejne, czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą ta na półkę wzbogacać.
0: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Beach to Anglię to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotu z września 1939 roku.
1: To tego Panu życzę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To niewielki drewniany kościółek, który znajduje się obok rezerwatu archeologicznego w Zawodzie w Kaliszu. Mowa o kościele świętego Wojciecha. Jaka jest jego historia?
3: Kościółek świętego Wojciecha na Zawodzie.
4: Tak jest. Jedyny chyba w tej chwili drewniany kościół, który został w Kaliszu. Stąd też taki cieszący się zainteresowaniem turystów, bo bardzo wiele osób przyjeżdża na Zawodzie, nawet nie tyle dla samego rezerwatu, co właśnie dla kościółka świętego Wojciecha. No i dobra wiadomość jest taka, że od tego sezonu kościółek będzie też dostępny dla grup turystycznych wchodzących do rezerwatu, ponieważ będziemy łączyć te dwa obiekty furtką. Będzie można się też umówić na zwiedzanie. Mamy też takie plany, żeby w wakacje któryś dzień, po prostu pewnie w weekendy, w konkretnych godzinach on był też dostępny. No tutaj ze względu na to, że jest to budynek przede wszystkim zabytkowy i dość cenny sam sobie, no to będzie on tylko dostępny do zwiedzania z przewodnikiem od nas lub z osobą, która będzie wewnątrz, nie będzie otwarta jak reszta chat. Ale to i tak jest dość dobra wiadomość, ponieważ kościółek w ostatnich latach przeszedł całkiem wiele zabiegów konserwatorskich. Od osuszenia opaski fundamentowej, przez częściową wymianę elewacji, przez wymianę dachu na nowy, po co najważniejsze, konserwację warstwy malarskiej w środku. I to jest o tyle widoczne, że kiedy w kościółku jesteśmy wewnątrz, to został on odrestaurowany w całości, ale część kruchty, czyli tego wejścia od drugiej strony, została zostawiona w oryginalnym nalocie tej wieków, także może raczej setek lat. I jest po prostu dużo ciemniejsza od reszty. To jest ta sama farba, tylko usunięte zostały naloty. Kościół świętego Wojciecha w tej formie konkretnej stoi tutaj od 1798 roku. I mówię, że w tej formie konkretnej, ponieważ badania archeologiczne pod podłogą nie stwierdziły obecności poprzedniego kościoła pod nim, tylko sprzed 1798, więc najprawdopodobniej on musiał znajdować się gdzieś w innym miejscu. A jednocześnie o tym świadczą na przykład cynowe świeczniki, które są za ołtarzem, ponieważ na nich jest wyryty napis ECC, czyli Eklezja Sancti Adalberti, świętego Wojciecha, Anno Domini 1740, bodajże 3, więc są sprzed tej konkretnej bryły. Ale gdzie był poprzedni Wojciech? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile takich poprzednich Wojciechów mogło być od wczesnego średniowiecza, ani gdzie je tutaj na Zawodzie lokalizować. Z takich interesujących zabytków, które są również w świętym Wojciechu do obejrzenia, jest przede wszystkim coś, co określam jako chrzcielnica z kolegiaty świętego Pawła, chociaż byłbym daleki od tego, że jest to koniecznie chrzcielnica, raczej jest to jakiś kamienny lawaterz, czyli naczynie na wodę święconą. No i obraz Matki Boskiej Śnieżnej. To jest taka dosyć zabawna historia, która często wpędza ludzi w konsternację. Mianowicie odpusty u świętego Wojciecha są w następujące dni roku. W Emaus, czyli w drugi dzień świąt wielkanocnych, 23 kwietnia w Wielkanoc w imieniny Wojciecha, w dzień zaduszny w listopadzie, no i w Matki Boskiej Śnieżnej, oczywiście 5 sierpnia. No i to jest takie właśnie konsternujące lekko, ponieważ wiąże się z taką legendą rzymską, kiedy to w czasie oblężenia Rzymu w XVI bodajże wieku w sierpniu spadł śnieg i to miało wpłynąć na zwycięstwo, a że był to dzień maryjny wtedy, no to zostało to święto nazwane Salus Populi Romani, wybawieniem ludu rzymskiego. I na tę część właśnie ta Matka Boska Śnieżna się po Europie rozprzestrzeniła. Matkę Boską Śnieżną przyznał tutaj parafii biskup, teraz uleciało mi jego nazwisko, pod koniec XIX wieku, ponieważ to był taki duży

i Romani, wybawieniem ludu rzymskiego. Ejnia to na tę część właśnie ta Matka Boska Śnieżna się po Europie rozprzestrzeniła. Matkę Boską Śnieżną przyznał tutaj parafii biskup, teraz uleciało mi jego nazwisko, pod koniec XIX wieku, ponieważ to był taki duży

0: Tego Wojciecha jako ten stojący na uboczu w pewnym momencie historii zaczął służyć jako magazyn starożytności, że tak powiem, kościelnych z innych części miasta. I wtedy miał tutaj trafić, chociaż znowu pytanie, czy wtedy, czy może było od początku. Tego nie wiemy i jest to trudne do zweryfikowania. Bardzo słynny gotycki ołtarz, tak zwany polityk mistrza z Gościszowic. On dzisiaj stoi w lewej nawie kościoła świętego Józefa. No i ten polityk był pewnego rodzaju skarbem parafian tutaj z Zawodzia. Ale kiedy w XIX wieku historia jako nauka poszła do przodu, no to stwierdzono, że woleliby mieć ten ładny gotycki ołtarz w kościele świętego Józefa i został on zabrany. Na skutek czego był pewien bunt parafian. W konsekwencji tego buntu biskup kujawsko-pomorski, bo to była ta diecezja, zamknął kościół na 2 lata mieszkańcom. No i ostatecznie na znak pojednania, kiedy już zwrócił te klucze parafianom, dał też przywilej tego odpustu właśnie na Matki Boskiej Śnieżnej razem z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. To taka legenda. Znaczy historia, bo to nie jest legenda. Legendy są o świętym Wojciechu inne, ale one są takie troszkę z reguły mało poważne. To są takie podania ludowe na przykład, że tam kiedy święty Wojciech przez Kalisz szedł, gdzieś tutaj miał odprawiać, to mówimy cały czas o końcu X wieku, no i miały mu żaby rzekomo przeszkadzać. Więc obłożył je taką klątwą, że na Zawodziu, że w Kaliszu w ogóle te żaby mają nie rechotać. Chyba nawet z tego powodu gdzieś jest jakaś rzeźba żaby w parku, mi się wydaje.
1: Jest.
0: No to chyba jest właśnie od tych żab świętego Wojciecha. Ale to nie jest prawda, bo żaby tutaj kumkają normalnie. Inna legenda o świętym Wojciechu w tamtym czasie była taka, że ktoś z miejscowych miał mu podwędzić rękawiczkę. No i to jest ciekawa legenda na swój sposób, ponieważ z jednej strony brzmi głupawo, no bo co to za rękawiczkę? Tyle tylko, że rękawice biskupie w dawnych czasach były czasami niesamowicie kosztowne, okazałe. To były tak zwane hieroteki, te rękawice. Tyle tylko, że w czasach Wojciecha ich nie używano bezpośrednio, więc legenda musi być starsza. Tak czy inaczej, na skutek tej kradzieży rękawiczki święty Wojciech miał obłożyć klątwą miejscowych, że nikt tutaj nie zostanie do stanu duchownego dopuszczony. I to też nie była prawda, ponieważ byli księża również dzielnicy w Zawodzie, więc tak te legendy można z reguły wkładać między bajki. A historia o Matce Boskiej Śnieżnej jest faktyczna.
1: A tym kościółkiem kto się opiekuje?
0: W największym stopniu no to mieszkańcy dzielnicy w Zawodzie. On podlega pod parafię świętego Gotarda, więc administracyjnie no to proboszcz od

0: gdzie jest równowaga sił, czyli na przykład, nie wiem, dwóch kolegów jakoś się szturcha wzajemnie i czasem jeden jest jakoś inicjatorem takiej sytuacji, a czasem drugi. I te role tego aktywnego agresora się jakoś wymieniają i nie dzieje się to ciągle. To są jakieś sytuacje, które mają miejsce, bo ktoś komuś coś powiedział, ktoś nie wytrzymał, zareagował w taki, a nie inny sposób, więc to są jakoś sytuacje agresji w szkole, czy w ogóle na zewnątrz. A przemoc w szkole to jest sytuacja, po pierwsze, nierównowagi sił, gdzie ja jako doświadczający tej przemocy nie mam narzędzi w sobie, w środowisku, żeby jakoś sobie z tym radzić. Osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, jest silniejsza, ma więcej możliwości, ma nade mną przewagę. To powiedziałbym tak. Druga rzecz jest taka, że to się dzieje w czasie, to się powtarza. To nie jest jednostkowa sytuacja, to ma miejsce cały czas. Intencja. Czyli osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, robi to celowo. Ona chce mnie w jakiś sposób zranić bądź skrzywdzić. I taką ostatnią rzeczą jest to, że są świadkowie, że jest klasa albo grupa, która w jakiś sposób mnie wspiera. No to tym tak naprawdę jest przemoc w szkole.
1: Jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest ofiarą przemocy i nie radzi sobie z tym, jakie może wykazywać objawy?
0: Może być ich naprawdę wiele. To trochę tak jak ze stresem, gdzie tych objawów jest cały wachlarz, to tak samo tutaj. Dziecko może nie chcieć chodzić do szkoły, może wykazywać objawy somatyczne, bóle brzucha, bóle głowy, wymioty. Może mieć trudności ze snem, może stać się w ogóle wycofane, nie chcieć mówić. Wraca, zamyka drzwi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Może wtedy na przykład zatapiać się jakoś w telefon i zamiast żyć w tym świecie rzeczywistym, ono żyje w tym świecie wirtualnym i może być w ogóle z nim jakoś kontakt utrudniony. Może to być na przykład sytuacja, gdzie córka miała albo syn miało przyjaciółkę, przyjaciela, no i nagle z dnia na dzień ja się z nim już nie koleguję i nie wiemy, co się stało, ja nie chcę o tym rozmawiać, nie? Może to być sytuacja, gdy dziecko na przykład, mówiąc o tym, jak mu minął dzień, mówi coś takiego: byłam przy tablicy i się ze mnie śmiali. Albo po prostu trzaska drzwiami, zamyka się i nie chce z nami w ogóle rozmawiać. To jest jakiś tylko wycinek tego, jak to dziecko może się zachowywać w takiej sytuacji, w której tej przemocy doświadcza.
1: I jak zareagować w takiej sytuacji? I jak pomóc temu dziecku?
0: Po pierwsze, reagować. Sytuacja przemocy jest bardzo trudną i bardzo ciężką sytuacją dla takiego dziecka, bo ono jest bezradne. Jakby trudno jest wtedy poradzić sobie samemu, bo ja nie mam narzędzi. Nie mam narzędzi, bo ktoś ma przewagę. Nie mam narzędzi, bo ja charakterologicznie na przykład nie jestem mocny w rozmowie, jakoś w bronieniu się. To wtedy przede wszystkim rodzic musi zareagować i powinien. Ale zacząłbym chyba od tego, że dziecko najpierw musi powiedzieć o tym. Może być tak, że dziecko powie o tym wprost, że doświadcza czegoś takiego. Może być sytuacja, gdzie powie między wierszami. Właśnie na przykład przyjdzie i powie: byłam dzisiaj przy tablicy i się ze mnie śmiali, nie chcę już więcej tam pójść. Nie? I to jest dla nas jakiś sygnał, żeby jakoś pociągnąć ten temat dalej, zaciekawić się tym, bo to jest jakby podstawa i punkt wyjścia. Jeżeli właśnie dziecko przyjdzie i powie o takiej sytuacji: okej, powiedz mi, co się stało, opowiedz mi całą tę sytuację. To właśnie my pytaniami, takim byciem zaciekawionym tym, o czym dziecko chce nam opowiedzieć i o czym opowiada, to jest tak naprawdę pierwszy krok. My często jako rodzice, jeżeli przyjmiemy sytuację, że ono już powiedziało wprost, że doświadcza czegoś takiego, no to czasem mówimy coś takiego na przykład jak: przesadzasz. Ja w twoim wieku, w mojej szkole doświadczałem czegoś takiego, jakoś nikt nie reagował, jakoś żyje i jest super. Albo chcemy dawać 1500 złotych rat. No dobra, to zrób to. To nie możesz mu oddać? no nie, nie mogę mu oddać, bo nie mam zasobów w sobie, żeby właśnie sobie poradzić.

0: radzić z taką sytuacją. Albo mówimy, co jest bardzo jakoś może być trudne dla dziecka, to mówimy, a może ty coś zrobiłaś, że oni się tak wobec ciebie zachowują. To jest zdanie, które w ogóle nie powinno paść, bo ono wpędza dziecko w poczucie winy, że to ze mną jest coś nie tak, że to ja robiłam coś takiego, czy ja robiłem, że oni się tak zachowują wobec mnie. A przemoc, nie jest winna osoba, która tej przemocy doświadcza, nie? Więc przede wszystkim rozmowa, jakieś zaciekawienie się, właśnie nieocenianie, jakieś dopytywanie, nazywanie stanu, w którym się dziecko znalazło. No i jeżeli rodzic uzna, że jest taka potrzeba, to reaguje. Czyli rozmawia z nauczycielem, z wychowawcą, jak potrzeba, to z psychologiem i z pedagogiem w szkole, bo od tego my jesteśmy, żeby właśnie jakoś pomóc zareagować, zdiagnozować w ogóle sytuację. Bo to nie jest tak, że są tylko tam dwie osoby, czyli sprawca i ofiara. To nie. Jest tak, że jest sprawca, jest jakaś grupa, która może mu pomaga, nie wiem, grupa kolegów, koleżanek, która chce być taka jak ta osoba, albo na przykład boi się, że na nią może spaść właśnie takie przemocowe zachowanie, więc się zachowuje tak jak ta osoba, która tej przemocy, tą przemoc jakoś stosuje. No i jest jeszcze klasa, która w jakiś sposób nie reaguje, bo się boi, bo nie wie, jak zareaguje nauczyciel, jak inni zareagują, czy to na mnie się właśnie skupi. No to dlatego, jeżeli przychodzę do szkoły jako rodzic, no to jakoś staram się z tą szkołą współpracować, a zadaniem nas, psychologów i pedagogów w szkole, jest odpowiednie jakoś zdiagnozowanie tej sytuacji. Najlepszym byłoby jakby stosowanie profilaktyki, czyli jakoś uczyć tych młodych jakby czym to jest, jak to się nazywa, czym to jest spowodowane, jak sobie pomagać w takiej sytuacji, bo problem nie tyczy się tylko tych dwóch osób, ale całej klasy, bo to jednak dzieje się w klasie, nie? A my jakoś nie reagujemy.
1: I często też przenosi się do internetu.
0: Tak, często się też przenosi do internetu. To jest temat rzeka, pewnie na inną rozmowę, bo jest tak zwana cyberprzemoc. Tak, ja w szkole dotykam tego dosyć dużo i rodzice przychodzą, no i jakoś informują, że dzieje się coś takiego, że na grupach, na WhatsAppie jakoś ktoś kogoś ocenia, na przykład wygląd mamy albo wygląd taty, że sobie zrobili jakieś zdjęcie z jakąś głupią miną, jakby wszyscy się z tego śmieją. Jeden to linkuje, reszta to na przykład tych, którzy go jakoś popleczników, na przykład takiego aktywatora, jakoś to podłapuje i potem to leci na przykład, nie? A my rodzice często nie wiemy o tym. Niestety spotykam się z czymś takim, że rodzice często nie wiedzą, co się dzieje w internecie. I dziecko dostaje telefon i tak naprawdę bardzo często kończy się jakakolwiek kontrola i wiedza rodzica na temat tego, co dziecko w tym internecie robi. Więc tak, to nie dość, że jest w szkole, to przenosi się jeszcze do internetu.
2: Czy cierpliwości, skupienia, można powiedzieć, że przypomina medytację, a jednocześnie to praktyczna umiejętność, która wzbudza podziw. O tym, co daje kaligrafia, rozmawiamy z kaliszaninem Mateuszem Halakiem, chłopakiem z pięknym charakterem pisma. Uczy kaligrafii w bibliotece przy ulicy Krótkiej w Kaliszu.
3: Ja muszę stwierdzić, że chyba ludzie tęsknią troszkę do takich rzeczy retro. Mam takie wrażenie, bo co roku, a nawet kilka razy do roku siadamy do filmu Znachor i oglądamy w rodzinach film Znachor. I tam się pojawiają pewne rzeczy takie staroświeckie, ale w absolutnie niepojeratywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczy estetyczne, rzeczy takie szczere, czyste. Ja do tej puli takich rzeczy staroświeckich, fajnych rzeczy staroświeckich, coraz z większą świadomością dodaję właśnie kaligrafię. I jeszcze też muszę stwierdzić, to takie moje przemyślenia, że my po te rzeczy staroświeckie sięgamy. My ich na co dzień nie wykorzystujemy, nie obcujemy z nimi. To są takie rzeczy, to są takie małe święta w ciągu tygodnia, miesiąca, naszych planów, naszego funkcjonowania. I zresztą tak samo jest z kaligrafią, bo przecież ja zdaję sobie sprawę, że studenci, osoby piszące na szybko notatki, no tym piórem nie będą na co dzień posługiwać się. Chociaż ja byłem wyjątkiem i na uniwersytecie, jak studiowałem, to już pisałem piórem notatki. Ale uznajmy to za pewien wyjątek od

0: Więc po tę kaligrafię już stwierdzam i to mnie cieszy, że osoby sięgają na przykład, żeby napisać uroczą kartkę z wakacji. Moja kaligrafia to właściwie już połowa mojego życia, bo tak naprawdę jako nastolatek, nie mając jeszcze technicznych warunków do tego, aby podejść do tematu właściwie i profesjonalnie, czyli nie miałem wtedy pióra, absolutnie na takie rzeczy nie było mnie stać i moich rodziców nie było stać na te rzeczy. No posiłkowałem się zwykłym ołówkiem, długopisem, bo stwierdzić trzeba, że do tego, żeby rozpocząć pracę nad dobrym, nad ładnym charakterem pisma, nad pewnym stylem, który propaguje, no nie trzeba od razu rzeczywiście najdroższych piór. I nawet powinno się, uważam tak z obserwacji, wyjść z bardziej przystępnych narzędzi pisarskich, które umiemy trzymać w dłoni, którymi swobodnie posługujemy się, a później dopiero zastanowić się i kupić pióra. I ze mną tak było. Zacząłem długopisem, powiedzmy poprawiałem sobie coraz bardziej tak zwaną tektonikę pisma, czy też inaczej mówiąc stylometrię pisma. Teraz znów zahaczę o te studia, o których przed chwilą też wtrąciłem. Ja rzeczywiście kupiłem sobie pierwsze pióro będąc na studiach. Wtedy w Polsce, jest to już 12 lat temu, w Warszawie był jeden pan, który sprowadzał pióra z zagranicy. I tutaj też drobne wtrącenie. U nas w Polsce praktycznie, kiedy w ogóle się ta świadomość kaligrafii pojawiła, czyli te lata 90. 2000, to praktycznie nie było piór starych z odpowiednią stalówką. Wytłumaczę później, w czym rzecz. Pewnie to jest związane z tym, że w czasie wojny no po prostu te rzeczy poginęły, wojen właściwie, poginęły, zostały zniszczone. I tak naprawdę sprzęt, na którym ja aktualnie działam, to wszystkie pióra, mam ich 6, sprowadziłem z zagranicy poprzez właśnie osobę z Warszawy i z Krakowa, pana Bogdana Misaczka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na studiach mogłem sobie pozwolić na pierwsze pióro, pierwsza praca, pierwsze jakieś odłożone pieniądze. No i było to pierwsze pióro. Byłem tym tak zafascynowany z właściwościami stalówki, która pozwala pisać cienką i grubą kreską, że rzeczywiście pisałem notatki też piórem. Wkręciłem się w to bardzo poważnie, powiem tak. I już po studiach, kiedy podjąłem pracę, najpierw w urzędzie konserwatorskim, to pióro mi cały czas towarzyszyło. To tak powiedziałbym tytułem wstępu w kaligrafię z mojej perspektywy. Mhm.
1: Czy zanim się zainteresowałeś kaligrafią, pisałeś ładnie i wyraźnie, czy to były takie po prostu nastoletnie, taki zwykły charakter pisma, jak to bywało u młodych ludzi?
0: Pisałem ładnie. Chcę powiedzieć, że moja mama bardzo ładnie pisała. Mama kończyła szkołę w latach 70-tych, 80-tych, więc tych możliwości zakupienia pióra no nie było zupełnie po prostu. Ale mama bardzo ładnie pisała, mama wypisywała dyplomy w szkołach, podziękowania dla nauczycieli, te takie dyplomy absolutoryjne, czy też na zakończenia roku szkolnego, to mama wypisywała. I ja, no muszę powiedzieć, że chyba jednak troszeczkę z tym mlekiem mamy wypiłem tę zdolność, bo ja też już od szkoły podstawowej byłem proszony przez moich nauczycieli, żeby podobne prace wykonywać, głównie to na zakończenie roku szkolnego. Chodziło o wypisanie dyplomów dla wszystkich uczniów albo jakiegoś nagrody, wyróżnień, za którymi szły jakieś listy gratulacyjne, prawda? Więc podstawa i taka warsztat był, może w ten sposób. Pewna zdolność, pewien warsztat był, z tym, że no, ja postanowiłem to rozwijać. Zresztą ku uciesze mojej mamy i w pewnym momencie moja mama też troszeczkę zaczęła się bawić tym piórem i ten swój charakter pisma, bardzo ładny, ćwiczyć i kształcić.
1: Są jakieś podręczniki do kaligrafii?
0: To rzeczywiście jest bardzo początkująca nauka, bardzo początkująca dyscyplina naukowa, bo przecież już też wczytałem się, że powstają prace naukowe poświęcone kaligrafii. Jest taka pani Ewa Landowska, która w Warszawie działa i to jest chyba taka prekursorka

0: profesorka edukacji o kaligrafii w Polsce. Prowadziła podręcznik do nauki kaligrafii, więc muszę powiedzieć, że tutaj w Polsce to są pewne początki. Świeci mi w głowie taki pomysł, żeby również taki podręcznik wydać, chociaż na razie, powiem szczerze, chciałem sprawdzić, jaki będzie w ogóle odzew osób tutaj na gruncie kaliskim, osób, które gdzieś troszeczkę może czują, że mogło to by być coś przyjemnego. Dużo osób mówi, że to jest świetny relaks. Te osoby, które mają jakiś właśnie podstawowy warsztat, jakąś zdolność minimalną nawet do ładnego charakteru pisma. Ja też patrzę na to jako coś, co ewoluuje, bo mieliśmy przyjemność rozmawiać o takiej wystawie, która była 3 lata temu. To były moje absolutne początki, jeśli chodzi o w ogóle badania stylometryczne, badania nad charakterem pisma i kształcenie tego pisma u innych, bo wtedy tak naprawdę pandemia przerwała mi troszeczkę ten projekt uruchomienia szkoły kaligrafii, do którego zresztą wróciłem niedawno, bo od 3-5 miesięcy taką szkółkę przy Bibliotece Asnykowskiej w Kaliszu prowadzę. Więc ja się też uczę tutejszego patrzenia na to, czym jest kaligrafia, uczę się reakcji ludzi, uczę się i obserwuję ich zaangażowanie i to, co oni na ten temat myślą. No zauważam, że ta kaligrafia, ona zaczyna być traktowana jako coś takiego na poły egzotycznego, ale absolutnie nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Coś estetycznego, apetycznego, po którą to rzecz raz na jakiś czas fajnie, dobrze jest sięgnąć. I to jest, uważam, dobra baza do tego, żeby w tym temacie się rozwijać i żeby być może w niedalekiej przyszłości śladem mojej koleżanki zresztą, pani Ewy Landowskiej, pójść i też być może w Kaliszu otworzyć taką szkołę kaligrafii. To są moje już nieukryte plany, zresztą mówiłem już o nich kilku osobom i będę w tym kierunku zmierzać.
1: Dlaczego pytam o podręcznik, bo tak jak wspomniałeś, nie ma czy nie było do tej pory nikogo, kto by tej kaligrafii uczył. Więc chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób ty się uczyłaś tej kaligrafii, jak to wyglądało.
0: 2 lata temu wyjechałem na studia stylometryczne do Paryża. W zasobach Biblioteki Polskiej w Paryżu jest bardzo dużo literatury i podręczników do nauki kaligrafii, która była przecież kiedyś przy jednym z przedmiotów obok geografii, biologii, etc. w kanonie nauczania. W Polsce w różnych tych ośrodkach muzealnych i archiwalnych oczywiście też te podręczniki znajdziemy, no ale postanowiłem pójść na całość i sięgnąć u takiej rzeczywiście wielkiej skarbnicy naukowej, jaką są zasoby Biblioteki Polskiej w Paryżu. I przestudiowałem te podręczniki. Co ważne, to były już podręczniki po części wypisane. To były to były zeszyty zostawione przez właścicieli czy też rodziny tych właścicieli tych zeszytów na pamiątkę tego, jak kiedyś wyglądała po prostu edukacja. Więc moja taka stricte edukacja nad stylometrią pisma rozpoczęła się razem ze stypendium i stażem w Paryżu, z którego przywiozłem dorobek w postaci oczywiście skanów, niezliczonych ilości zdjęć, odbitek, oczywiście tego, co dało się odbić. Są rzeczywiście rzeczy liczące sobie po 100 i więcej lat. Więc w takiej formie, jaka mi była, jaką miałem przyzwolenie, to przywiozłem ze sobą te rzeczy tutaj i rozpoczynając tutaj edukację pisma, oparłem się konkretnie o podręcznik do nauki, tam jest dokładnie napisane podręcznik do nauki pięknego pisma, wydany we Lwowie w 1906 roku przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
1: Powiedz mi, czy gdzieś na YouTubie młodzież szuka, czy jakoś próbuje też własnymi ścieżkami tutaj poza tą szkółką przy bibliotece dojść do tego, jak pisać ładnie.
0: Inaczej powiem. Oni najpierw próbują na YouTubie i pokrewnych platformach znaleźć, po czym trafiają do mnie, dzwonią i zwykle ta rozmowa rozpoczyna się słowami: wie pan co, bo ja tutaj próbowałam uczyć się z komputera, ale widzę, że pewnych rzeczy

0: pewne rzeczy nie są tłumaczone, a ja zwyczajnie jako osoba początkująca nie wiem, co z tymi rzeczami zrobić. Więc próby są ewidentnie i coraz więcej tych filmów jest w sieci, dostępnych ogólnie. Jednakże no, musicie Państwo mi uwierzyć i musisz mi Ty uwierzyć, że choćbym nie wiem, jak bardzo był dobry ten operator, przepraszam, ten autor tego filmu w tłumaczeniu, w takim pedagogicznym podejściu do nauki ładnego pisma, to nie wszystko jest możliwe do przekazania w taki jasny, klarowny, łatwy do przyswojenia sposób. Bo oczywiście dla mojego pokolenia, już tych młodszych pokoleń, to my musimy zacząć przede wszystkim od nauki trzymania pióra, od ułożenia w dłoni, później od, wiecie Państwo, od pracy stalówką, bo teraz już akurat mamy taką możliwość, że te stalówki sprowadzamy za pośrednictwem kilku sklepów tutaj lokalnych i hurtowni w miarę dobrej jakości. To są stalówki elastyczne, które reagują naprawdę bardzo na nacisk, jaki kładziemy przy pisaniu tego pióra. A takich rzeczy w filmach, no, nie jesteśmy w stanie sobie przekazać na zasadzie obrazu i komentarza do tego. To jest po prostu niemożliwe. Spotykam się zresztą tutaj w chwili numer 3 Biblioteki Jasnykowskiej z trzema grupami aktualnie. I właśnie to są osoby, gros tych osób to są słuchacze takich filmów i osoby, które najpierw zaczęły oglądać, wsłuchiwać się w to, a później stwierdziły, że chciałyby jednak rozwinąć ten warsztat i trafiły one do mnie.
1: To, o czym wspomniałeś na początku, że wracamy do rzeczy retro, do analogowej fotografii, do pisania dzienników, do takich rzeczy, które wymagają maksymalnego skupienia w tym świecie multitaskingu, prawda? No, a z drugiej strony też pozwalają nam się w jakimś sensie w tym skupieniu nad kartką papieru zrelaksować. Co tobie daje kaligrafia, kiedy tak sobie siądziesz i zaczynasz coś tam pisać?
0: W chwili numer 3 przy ulicy Krótkiej ta biblioteka rzeczywiście coraz bardziej realizuje, powiedziałbym, styl pracy takiego ośrodka kultury, bo właściwie oprócz tej treści i funkcji najważniejszej, jaką jest książka i wypożyczenie książki, zareklamowanie jakiegoś wydawnictwa, autora i tak dalej, to jednak zaczynamy tutaj też częstować naszych gości bardzo różnymi formami takiej kulturalnej rozrywki, nazwijmy to w ten sposób, zajęciami edukacyjno-artystycznymi. I w tej puli dodatkowych funkcji tej naszej biblioteki są także zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek, czy zajęcia z rysunku, czy zajęcia dla osób niepełnosprawnych, jak również jakieś zabawy z książką, takie no, nieklasyczne, powiedziałbym, nie czytanie książki, tylko tutaj również z takimi bodźcami jak dźwięk, barwa, faktura. Ponieważ jest tych zajęć oczywiście coraz więcej, to ja osobiście czasami po zakończonych zajęciach zasiadam przy stole w wygodnej pozycji,

0: fizyczne, powiedziałbym. Nie czytanie książki, tylko tutaj również z takimi bodźcami jak dźwięk, barwa, faktura. Ponieważ jest tych zajęć oczywiście coraz więcej, to ja osobiście czasami po zakończonych zajęciach zasiadam przy stole w wygodnej pozycji. Nawet niekoniecznie skupiam się na treści tego, co piszę, ale mam potrzebę właśnie zapisania tych kilka wierszy jak najbardziej staranną czcionką. I rzeczywiście działa to w moim przypadku z jednej strony jak kawa, bo dostaję takiej własnej, dobrej energii do kolejnych działań, a z drugiej strony jak melisa, czyli połączenie kawy z melisą, gdzie uspokajam się, a jednocześnie nastawiam się do kolejnych, powiedzmy, rzeczy w toku trwania dnia. Ja tak to czuję.
1: Powiedz mi, czy to jest drogie hobby?
0: I tak, i nie. Powiem przewrotnie. Już tłumaczę dlaczego. Otóż dla osób, które poszukują właśnie jakiegoś wypełnienia wolnego czasu w ciągu dnia. Może to niezbyt najbardziej fortunne stwierdzenie, ale rzecz w tym, że osoby czasami dysponują czasem, z którym nie do końca wiedzą, jak go sobie zagospodarować. I po to też została stworzona przy Bibliotece Publicznej w Kaliszu Szkoła Kaligrafii, podczas której ja uczę pisać w stylu Copperplate. To jest czcionka, to jest styl wykształcony na zachodzie Europy. No, tutaj odwołanie jest przede wszystkim do Wysp Brytyjskich w XVIII wieku. I my tutaj bazujemy na materiałach, które są powszechnie już teraz osiągalne, nawet w Kaliszu przez kilka punktów ja sprowadzam. Raz pióra, dwa papier, to czyli stalówki i obsadki plus papier, czyli trzy rzeczy. Więc nie, to w takim przykładzie to absolutnie środki, nakłady to są wyłącznie, sprowadzają się do tego, że papier do pisania odpowiednią stalówką to są kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych za kilkadziesiąt arkuszy. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalną naukę pisania ozdobnego pisania, no to trzeba się rzeczywiście uposażyć w pióro, do którego przyzwyczaimy dłoń, żeby to pióro już z nami było. I to są kwoty rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Te materiały, te pióra, one w Polsce są sprowadzane od niedawna, głównie z zachodu Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą USA, zwłaszcza w okresie międzywojennym, miało naprawdę potężną siłę produkcji piór stalówek odpowiednich. Myślę, że po prostu wyprzedziło wtedy Europę, no bo Europa odbudowywała się po I wojnie światowej i mniej było po prostu tych fabryk. Ale wracając jeszcze do tematu, dla kogoś, kto chce tak w zupełności wejść w kaligrafię i kształcić charakter pisma na naprawdę dobrym sprzęcie, no to wtedy musi się liczyć się z poważniejszymi, tak to nazwijmy sobie, poważniejszymi wydatkami rzędu minimum kilkuset złotych. To jest dobre pióro, które ja jestem w stanie rekomendować ze względu na właściwości stalówki. To jest minimum kilkaset złotych.
1: Styl Copperplate, ale to jest, podejrzewam, nie jedyny styl generalnie kaligraficzny. Jak jeszcze ludzie piszą czy pisali poza Copperplate?
0: Tak, ten Copperplate to właściwie jest taka baza, z której później wykształciły się czcionki pokrewne i na podstawie którego później każde państwo zaprojektowało czcionkę typowo pod alfabet i pod mowę państw.
1: Mamy polszczyznę, która ma ogonki, kreseczki, tak, i tak dalej, to trzeba chyba jakoś dostosować. Nie?
0: Tak, właśnie, i dlatego to wszystko bazuje jednak na tym stylu Copperplate. Musicie mi państwo i ty uwierzyć, że ktoś, kto kiedyś przed laty kształtował ten styl, zrobił to z wielkim sprytem, dlatego że w tym na pierwszy rzut oka bardzo trudnym i złożonym charakterze pisma mamy tak naprawdę tylko 8 kształtek, z których potrafimy zbudować wszystkie 30 kilka liter alfabetu, czy to alfabetu angielskiego, francuskiego, czy polskiego. A jak również alfabetów wschodnich, bo przecież cyrylica też przejęła tę stylistykę. Mówię tu o budowaniu liter z puli kształtów, no oczywiście dostosowując ją do alfabetu wschodniego i tych wszystkich odpowiednich znaków i linii, które tworzą nam litery. Ale zapytałaś o inne charaktery pisma. Rzecz jasna, ja

0: Mógłbym tak powiedzieć szczerze, że posługuję się biegle dwoma językami kaligrafii. Mianowicie pierwszym jest właśnie Copperplate i na podstawie tego ten nasz polski skodyfikowany alfabet przez Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie. Drugim jest styl Spencerian. Nazwa tutaj może niektórych zaprowadzić również na Wyspy Brytyjskie i będzie to dobry kierunek, dlatego że to również jest przełom XVIII-XIX wieku i no, bardzo wysokie towarzystwo angielskiej arystokracji, która po prostu postanowiła wykształcić jeszcze jeden kolejny styl pisania.
1: Nie brakuje ci trochę pisania ręcznego generalnie wśród społeczeństwa, bo ja po sobie chociażby zaobserwowałam, że najczęściej to jest jednak komputer i telefon. Jak już mam wziąć kartkę papieru do ręki, coś napisać, to po 5 minutach czuję się jak po maratonie.
0: A u mnie jest jeszcze taka zależność, że zauważam, że ponieważ z tym piórem jestem już praktycznie codziennie, kładę się z nim praktycznie spać i wstaję też z myślą, że za chwileczkę to pióro będę miał w dłoni, to jeżeli sięgam po długopis, to widzę, że ja mam zupełnie dwa różne kroje pisma. To pióro wykształciło poprzez chyba jakiś szacunek nawet do tego pióra i to, że się nim powoli prowadzi, powoli pisze, zupełnie inny charakter pisma, a kiedy sięgam po długopis, to jakby to pisała zupełnie inna osoba. Ale to, o co pytałaś, czyli
1: znak czasów,
0: znak czasów i to, że coraz mniej jednak osób sięga po pisanie na kartce, to jest tak troszeczkę, na szczęście, troszeczkę ten trend w coraz częstszym sięganiu tylko po komputer, po klawiaturę na telefonie i po komputerze, na szczęście on jest przebijany takimi fajnymi sygnałami, które daje się słyszeć, że na przykład po pracy 8 godzin, dajmy na to, pracy urzędniczej, taka osoba, a znam kilka takich osób, przychodzi do domu, że tak powiem, czyni obowiązki wynikające, nie wiem, z prowadzenia rodziny, z prowadzenia gospodarstwa domowego, natomiast wieczorem siada do swojego zeszytu i na przykład pisze pamiętnik, a inna osoba, to mnie w ogóle bardzo rozczuliło, powiedziała, że siada wieczorami po pracy, kiedy już odpocznie chwileczkę, to siada do krzyżówek i w te kwadraciki w krzyżówkach, proszę sobie wyobrazić, że wpisuje no bardzo ozdobne litery, wręcz wygląda to troszeczkę sztucznie.
2: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SK Ostrzeszów. Więcej newsów na sk.pl.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Wasz Zunew Skolejnik, zapraszam na magazyn na antenie SK Ostrzeszów. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, bo mają maksymalnie 1,5 mm, to są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z napromieniowaniem i mrożeniem. Nie sporczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców, a zajmuje się nimi od ponad 20 lat ostrowianin Łukasz Kaczmarek, który obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na całym świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki, zwane podwodnymi niedźwiadkami, potrafią. Posłuchajcie.
4: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
5: O matko boska, to ma być tak od dzieciństwa?
4: Może być od dzieciństwa.
5: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w liceum, w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw doktorat, najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja. I teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i no i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka, niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie, i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc

Na mnie to naturalnie przyszło, też uprawianie ogródka, tak. Teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być

0: to i dziadkowie, i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło, też uprawianie ogródka, tak, teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może, bardziej zwierząt, roślin i tak dalej, i tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no stosunkowo wcześnie.
1: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać.
0: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo. Czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. My mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące. Ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie zbadana. Co rok opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych, no i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przeżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić i można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączany w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
1: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
0: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie. Także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
1: A skąd poznać, że jest inny niesporczak?
0: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej gardzieli, tak, i budowa tej tuby gardzieli

0: ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo sporczaki są, składają jaja, z których się potem wylęgają. Część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak, czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak, czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak, czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem, tak, czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
1: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
0: Pazurki.
1: Pazurki?
0: Tak.
1: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
0: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynują niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne, milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowanie, że tak powiem.
1: A jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
0: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasze jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo służą, też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny do danego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył, tak jak sobie żył do tej pory.
1: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
0: No my od niesporczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała. Dla porównania człowiek, jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niesporczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, stanu życia utajonego, wtedy, kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę, mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie, tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli patrzyli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć no ładnych kilkaset lat, pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Oczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
1: Ale no to może kusić.
0: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
1: A przy czym majstrujemy?
0: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niespodczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w dwóch miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak, jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc. Tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów, do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy. Tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
1: No, a skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
0: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki no komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie, a po tym jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DEMECH, DESUP, czyli DEMECH Suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc z tych zastosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
1: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w Pana życiu, do dziś no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
0: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. Teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niesporczaku do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne, czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? Czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niesporczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niesporczaków na różne czynniki. Jak to robią, my tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest

0: też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niesporczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku, nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niesporczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których muszą się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody. Wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku. I to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma. A niesporczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować. No więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi. Więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały, w cudzysłowie, stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
1: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tego tej kryptobiozy na przykład? Nie robi im się cieplej, zimniej, mokrzej?
0: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak, i to jest dosyć błyskawiczny proces z racji

0: pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania, tak? A zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy. Mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptowiozy one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptowiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
1: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
0: Więc generalnie, jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
1: Te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że gdzieś pytanie, gdzieś odpowiedź.
0: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
1: Nie współpracują.
0: My to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje i no oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu, bo i tak nic z tego nie będzie.
1: Jak się zakładzie, się jest fakt na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je wstawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
0: Nie, wstawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptowalut, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szalkach. No i dopiero potem po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po tych określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240 przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywają. Wolność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90 kilku procent, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Tak, znaczy to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest, natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarcza.
1: Czy mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
0: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie pstryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzają w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych białych grudek wielkości 50-70-100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
1: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie, bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
0: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczo trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie. Niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę u

0: wczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity, prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe. To już by musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka tam była mechanika, ja dokładnie nie pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować ten łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niesporczaki też przestawały się ruszać. Robiły się takie napęczniało i sobie leżały w szalce. I ja tak na te niesporczaki patrzyłem i mówię, wiecie co, dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niesporczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niesporczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niesporczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niesporczaków, jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niesporczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niesporczaki białe zabarwić na jakiś sposób. Żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście, jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki. I okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niesporczaki w 15 minut mniej więcej. A dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niesporczaków, że niesporczaki jakby wyschły, pomimo że znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. No i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu, czasem z dzieciakami mam zajęcia w przedszkolach czy w szkołach podstawowych i tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niesporczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Nie wykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
1: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co niesporczaki?
0: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niesporczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
1: Czasem jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
0: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście jest, no dobra, posadźmy drzewo, będzie trochę chłodniej, bo będzie

0: Cień, tak? A nie dlatego, żeby posadzić te drzewa, żeby one sobie po prostu rosły i żyły w tym miejscu, tak? Zawsze ta perspektywa człowieka w centrum tego naszego wszechświata zawsze się znajduje, a czasem można by było jednak się trochę posunąć i zrobić miejsce też dla innych organizmów. No i niespurczaki pewnie i będą jednymi z ostatnich organizmów wielokomórkowych, które będą na naszej planecie żyły, chociaż one też sobie nie poradzą bez całej rzeszy innych organizmów, od której są zależne, także tutaj to są naczynia połączone.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zdecydowanie zmieniamy temat i miejsce, bo przenosimy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, kiedy inne znikały z krajobrazu? O tym wszystkim już teraz burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński, z którym rozmawiała Jagoda Mośpan.
3: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na wówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był, i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Bo te kościelne podziały, one są najstarsze jakby. I ten kościół w Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosta. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się, i tak jest faktycznie, z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas, te 900 lat temu, południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna. Czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowlę, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji. Natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda, czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojska, wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. To prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowicz jako wojewoda zaproponował mu: Polecam, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i jego pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiadał, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowiczowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowicz był u Wołodara na służbie do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowicz wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowicz wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się potknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: no jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowicz do spowiedzi: za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowicz jak zerknął w kieszeń, zobaczył, ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowicz wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość. I obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jak by wyglądał kwadrat wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
4: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach

0: działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
1: Nie, ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granice wpływów Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Mikstat komorów, kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny. Kształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie, osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, jeśli tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
0: Czy Chopin jest jedyną w cudzysłowie znaną postacią związaną też w cudzysłowie z tym kościołem?
1: Nie tylko.

0: Grant, Marian Pilot. To taki współczesny pisarz, laureat nagrody, literackiej nagrody Nike w 2011 roku. Niestety już zmarł. On pisał o tej ziemi mikseckiej, że ona nigdy nie stawała na palcach. Chociaż mówiła o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona. Józef Klemczyński jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku szablą wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mikstatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klemczyńskiego, długo mówił i, no powiedzmy, kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klemczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klemczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klemczyński takie miał. Unikalne na postać i wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, mieliśmy naszego gościa tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach Soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają. Inaczej. Oni nie muszą tego doceniać. Oni to

0: mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość, zresztą obchody 900-lecia no, były bardzo uroczyste, 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiąść, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele występował, w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znany element, który tutaj wystąpił. On świadczy o bogactwie, o tym, że Włosowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią Bożek Pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy Bożek Pogański? No, była taka zasada u początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Kotłowskiej, Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezimnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605. Dobra, a co pomiędzy?
1: Tylko
0: no wcześniej coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On wędrował, on miał zamiar wędrować do Królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego świętego Józefa, ale ten, że snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780. Natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy...
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie, w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nigdy nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, to tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść odciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka nie cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta, czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica, tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Szczyrzewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując to, co jeszcze nie odkryto tam.
0: On cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów.
3: Najlepsi wielkopolscy rolnicy poszukiwani. Już po raz 26. Samorząd Województwa organizuje konkurs, mówi wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór w ramach 26. edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Ten nabór będzie trwał oczywiście do 3 czerwca. Zachęcam samorządowców, organizacje rolnicze, by zgłaszać tych rolników, którzy w sposób szczególny się wyróżniają u państwa. a my, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który od lat jest organizatorem tego konkursu, z całą pewnością będziemy chcieli wspólnie z profesjonalną kapitułą te gospodarstwa ocenić i oczywiście wyróżnić, nagrodzić w roku przyszłym. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym prestiżowym konkursie.
3: A zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca.
2: To jest Radio ESK. ESK Ostrzeszów News.
3: Wasia Źródlewsk-Olejnik, kłaniam się nisko. Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. Szykuje się ciekawy powrót do przeszłości połączony z zabawą i nauką. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy koncerty, a o szczegółach już teraz burmistrz Odolanowa Marcin Szorski.
5: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu, autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na 2 dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie Dzień Słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy, bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. Jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień, nocy świętojańskiej, nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy 2 dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
3: Czy nie tylko święty Marcin jest z Odolanowem związany?
5: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Podolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek,

0: podczas wykopalisk, podczas odkrywek znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek Odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami. I do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu. Są zdjęcia, jak były robione wykopaliska na Placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono. Ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom. I związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest, żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej gminy. Mamy Łysą Górę, o której też niedużo ludzi wie. Są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Lacher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest tak jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy takie miejsca chilloutowe, gdzie będą rozłożone leżaki, a nawet jeśli ktoś będzie chciał spędzić cały weekend w Odolanowie, będzie wyznaczone darmowe pole namiotowe, gdzie będzie można swój namiot rozbić i być tam 24 godziny na dobę.
1: Noc dwóch tradycji już dziś poleca Radio SK.
2: SK Ostrzeszów.
1: Ostrowska Mediateka startuje z nowym projektem Głośne Słuchanie. To opcja dla każdego, kto chce sprawdzić, jak powstają audiobooki. W planach warsztaty w profesjonalnym studiu nagrań, wspólne odsłuchy,

0: książek oraz spotkania z lektorami, mówi kierownik Mediateki Bogna Skrzypczak-Walkowiak.
1: Znaczy projekt został napisany w ramach takiej inicjatywy Partnerstwo dla Książki, bo te projekty ministerialne są różne. Myśmy jako biblioteka zaproponowali taką inicjatywę Głośne Słuchanie, ponieważ Mediateka jest właśnie taką filią, w której nie tylko wypożycza się audiobooki, zresztą w wersji i cyfrowej już obecnie i na płytach CD, ale też się te audiobooki nagrywa, ponieważ dysponujemy studiem nagrań. No i w związku z tym jesteśmy chyba jak najbardziej taką przestrzenią dedykowaną do tego rodzaju działań. No i tutaj powstał pomysł, żeby jeszcze to rozpropagować, tę ideę. Zaproponowaliśmy w tym projekcie lekcje dla dzieci i młodzieży, bo i dla małych dzieci, i dla starszych, a także dla dorosłych i seniorów. I te lekcje oraz wykłady będą właśnie poświęcone działalności studia, temu, w jaki sposób właśnie nagrywa się różne materiały w studiu. Ponadto odbędą się szkolenia zarówno dla kadr bibliotekarskich, jak i dla odbiorców z miasta, które będą właśnie poświęcone tworzeniu zbiorów cyfrowych i umieszczaniu ich w przestrzeni internetu. Także to mamy w planach. No i oczywiście będzie też spotkanie autorskie, przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się zaprosić aktora, który jest jednocześnie lektorem audiobooków i który będzie mógł czytelnikom naszym opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie praca takiego kogoś, kto literaturę przekazuje w sposób inny niż tradycyjny, czyli właściwie już w tej chwili dość popularnej formie. No właśnie aktor opowie o tym, jak powstaje audiobook, w jaki sposób się nad nim pracuje, co myślę wzbogaci naszą ofertę i zachęci osoby, które jeszcze do Mediateki nie trafiły, aby tu właśnie trafić.
2: W tym takim dość tajemniczym tak naprawdę i na ten moment krótkim komunikacie przeczytaliśmy też, że jedną z form tego projektu są wspólne odsłuchy. Mhm. Czy to jest coś takiego jak taki dyskusyjny klub książki, czy to jednak absolutnie inna idea?
1: Nie tyle dyskusyjny klub książki, bo tego typu działania są dość regularne. Na przykład, odbywają się co czwartek, tak? Natomiast u nas wspólne odsłuchy właściwie dość często są realizowane, chociażby dlatego, że często przyjmujemy grupy, czy młodzieżowe, czy senioralne. One zwykle odwiedzają studia. No i wtedy prezentujemy to, co na przykład nam się udało nagrać, bo w studiu nagraliśmy już kilka audiobooków. Także to na pewno wchodzi w grę wspólnego, jeśli chodzi o wspólny odsłuch. Poza tym, właśnie w projekcie zaproponowaliśmy również lekcje związane z audiobookami, w jaki sposób z nich korzystać, jaką mają wartość, jeśli chodzi o właśnie tekst kultury, bo wiele osób jeszcze wciąż uważa, że audiobook to jest taka jakaś gorsza książka, że tak jakby bardziej szlachetnie jest tę książkę przeczytać w wersji tradycyjnej, a tymczasem audiobook to jest pewne pójście na łatwiznę. No ja akurat tak nie uważam. Audiobooki stały się bardzo popularne w tej chwili wśród czytelników i to nie tylko tych niedowidzących czy takich osób, które po prostu mają zmęczony już wzrok. Natomiast stały się popularne również dlatego, że prezentacja aktorska tych treści jest sztuką samą w sobie i już pojawiły się na przykład głosy, że lubimy czytać, słuchać audiobooków, w wykonaniu Kosiora, czy Gosztyły, czy innych aktorów, więc myślę, że to jest coś więcej niż tylko przeczytanie książki, to również uczestnictwo w nowej formie kultury.
2: Dopytam, wspomina Pani też, że tak naprawdę ten projekt jest dedykowany praktycznie każdemu mieszkańcowi, że i dzieci, i osoby dorosłe będą mogły z tego skorzystać. Czy my jako uczestnicy będziemy po prostu mogli wejść do studia i poczuć się trochę jak ci lektorzy?
1: Oczywiście, zresztą ta inicjatywa jest realizowana już od 2018 roku. Nasze studio jest bezkosztowe, niekomercyjne. Każdy się może do niego zapisać. Oczywiście są kolejki, to jest inna sprawa. I najczęściej właśnie osoby, które chcą spełnić swoje marzenia, aby zostać lektorami, twórcami podcastów, piosenkarzami, już do nas trafiły. Natomiast mamy nadzieję, że trafią kolejni odbiorcy. Cała inicjatywa zakończy się w listopadzie. Co do zapisów, my na pewno

0: ogłosimy ten projekt, także grupy szkolne i przedszkolne będą miały dostęp do tej propozycji. Ogłosimy też projekt w środowisku senioralnym, no i w ogóle w środowisku naszych czytelników, także jeśli się zgłoszenia pojawią, my wtedy przygotujemy konkretne spotkanie na konkretny termin z konkretną grupą, no i będzie można właśnie w ten sposób uczestniczyć w działaniach.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zaglądamy do Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. To największy park krajobrazowy w Polsce. Liczy ponad 86 tysięcy hektarów, które rozciągają się od Przygodzic w naszej części Wielkopolski przez dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
3: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
4: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
3: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody właśnie jako park krajobrazowy? O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
4: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy, czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim, co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. W różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
3: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni Park Krajobrazowy?
4: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
3: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
4: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców warto wymienić na przykład chronione go chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także

0: To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie Lasów Milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach, natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa, mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny, i dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne, faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz Polesie Lubelskie po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą, następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, to był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
1: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
0: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy, to co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami, takie doniesienia raz na jakiś czas. Spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład

0: w dolinach niewielkich, wśród leśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać się na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej Nocka Dużego. Zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, to najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, których populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, puszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójćka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinę Baryczy osobiście się przekonać.
1: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
0: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej, 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty

kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim olsza czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są tam duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu, kępkowo-dolinową. Olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc. Natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz. Dwa poprzednie gmina Żmigród. Natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba. Ciekawe runo na przykład. Liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski, datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Wierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem do linie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy komplet, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce, po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko staw. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków, tak na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej, to właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk, przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście, jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników teren

0: terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody, natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Warczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
0: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórze Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska, tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnieckich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
1: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
0: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki, płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, w kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach.

0: Między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów, na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
1: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, a raczej nie kojarzą się z tym terenem.
0: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami, doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadkłady roślinności, w której znajdują się liczne małże. Zarówno z rodzaju szczerzuje, jak i z rodzaju skójka. I warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na Młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Pronni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Pronni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania. Dość czystych, meandrujących, o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to rak obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach,

0: płynówce, baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Mielickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest to dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi. I nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego. I to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mielickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknym.

0: projektem, który Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
1: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad Stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad Stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: SKO Strzeszów radzi.
3: Ma za sobą lata nałogów i terapii, teraz innym pomaga, by wyszli z uzależnienia jako asystent zdrowienia. Andrzej Mizera z Ostrowa dał szansę sobie, a teraz daje innym w ramach nowego zawodu związanego z opieką psychiatryczną, bo asystentem zdrowienia może zostać osoba, która sama doświadczyła kryzysu psychicznego i ukończyła specjalistyczne kursy. Posłuchajcie.
4: Asystent zdrowienia jest to dość nowa pozycja na rynku pracy. Jest to taki pomost pomiędzy pacjentem, osobą, która przechodzi przez kryzys psychiczny, a terapeutą, psychoterapeutą bądź lekarzem. Jest to osoba, która ma doświadczenie, ponieważ sama przeszła kryzys psychiczny, więc jak gdyby odczuwa to, co odczuwa ten pacjent, który ma problem, i bardziej go rozumie. Jest to osoba, która może towarzyszyć pacjentowi w jego problemach i iść z nim i pokazywać mu, że można sobie poradzić z tym kryzysem, i daje też takie świadectwo, że ten kryzys nie jest permanentny, że sama z tego wyszła. Najważniejsze jest to, żeby ta osoba nie wchodziła w rolę terapeuty, tylko po prostu podawała rękę, była nawet czasami obok, rozmawiała, słuchała i wspierała.
3: To nie jest lekarz. To nie zastąpi lekarza, ale może być pomocą w leczeniu.
4: Tak, asystent zdrowienia to jest generalnie osoba, która jak gdyby nie jest zawodem czysto medycznym, i w instytucjach szpitalnych jak gdyby nie ma często wglądu w dokumentację medyczną, ale bierze udział w spotkaniach z lekarzami, w rozmowach z terapeutami i przekazuje też również swoje uwagi dotyczące pacjenta, ponieważ zna dany kryzys psychiczny, przez jaki pacjent przechodzi, bo sama przez taki kryzys przechodziła.
3: Ale to jej doświadczenie nie jest jedynym, prawda? To musi być osoba po jakichś studiach, po jakimś wykształceniu.
4: Tak, tak jak wspominałem na początku, jest to dość nowa funkcja w naszym systemie zdrowia i trzeba ukończyć specjalistyczne studia, jednoroczne, czasami dwuletnie, kurs asystenta zdrowienia.
3: Jak do takiego asystenta się dostać? Czy jego lekarz poleca, czy pacjent sam ma szukać?
4: Można go znaleźć w centrach zdrowia psychicznego, ponieważ są zatrudnieni asystenci zdrowienia. Można również znaleźć w różnych social mediach, na przykład na Facebooku również jest grupa asystentów zdrowienia. Również mogą być oni polecani przez różnego rodzaju fundacje na przykład Nie Widać Po Mnie i inne, bądź wystarczy czasami po prostu wygooglować i poszukać ich w internecie.
3: No ale internet bywa zgubny, jest jakaś kontrola, że tak powiem, takich asystentów, żeby dobrze trafić?
4: Asystent zdrowienia, certyfikowany asystent zdrowienia jest już gwarancją tego, że jednak tą wiedzę ma i również ma doświadczenie.

0: i obronił swoją pracę, ma doświadczenie w rozmowie, w towarzyszeniu z innym ludziom z kryzysami psychicznymi, więc nie jest to żaden samozwańczy terapeuta.
1: W jakich sytuacjach taki asystent zdrowienia jest potrzebny? O jakich kłopotach my mówimy?
0: Są to różnego rodzaju kryzysy psychiczne. Tak, to może być depresja. Wiemy, jak często osoby, które przechodzą przez depresję, słyszą od swoich bliskich: weź się w garść, rusz się z domu, zrób coś. I to nie są rzeczy, które taka osoba powinna słyszeć. Więc w takich kryzysach depresji na przykład pomaga asystent zdrowienia. To są również uzależnienia od różnego rodzaju substancji, od różnego rodzaju zachowań. Są to również choroby dwubiegunowe, są to również sytuacje choroby schizofrenii i to są sytuacje, w których asystenci zdrowienia mogą służyć pomocą i będą tym mostem pomiędzy pacjentem a lekarzami i wsparciem dla pacjenta.
1: No właśnie, na czym to wsparcie polega? Na przysłowiowym trzymaniu za rękę, na rozmowie? No bo jakby asystent nie jest od dawania leków i terapii szpitalnej, prawda?
0: Oczywiście. To już jest kwestia indywidualna. Indywidualna pacjenta, z pierwszego spotkania, zobaczenia i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spotkanie.

0: leków i terapii szpitalnej, prawda?
1: Oczywiście. To już jest kwestia indywidualna. Indywidualna pacjenta z pierwszego spotkania, zobaczenia i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spacer i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spacer.

0: raczej pomoc długofalowa, wspierana przez pomoc fachową medyczną, może doprowadzić do tego, że ten pacjent po prostu wyjdzie ze swojego kryzysu psychicznego.
1: Bardzo odpowiedzialna praca.
0: Tak, jest to bardzo odpowiedzialna praca, ale jednocześnie bardzo nagradzająca w każdej jednej sytuacji, kiedy zobaczy się uśmiech na twarzy drugiego człowieka, który przechodził przez swoje wewnętrzne piekło.
1: Musi być mega trudne. Sam mówiłeś, że to jest często osoba, asystentem jest osoba, która sama doświadczyła kryzysu. To znaczy, że ty masz go za sobą i nagle widzisz człowieka, który, że tak powiem, walczy z podobnymi demonami.
0: Tak, ale to jest bardzo też takie dla mnie wzmacniające, tak? Bo widzę czasami siebie w różnych sytuacjach, w jakich byłem, i wiem, patrząc na moje życie dzisiaj, że można z tego wyjść. I jeżeli osoba, z którą się spotykam i z którą rozmawiam, bądź z którą przebywam, chce czerpać z mojej historii i widzieć, że można sobie z tym poradzić, to wtedy no, niesamowicie też to pomaga.
1: Takich asystentów dużo już jest?
0: Jest ich coraz więcej jest organizowanych kursów asystentów uzdrowienia. No, trzeba też być uczulonym na to, jakie kursy się wybiera. Póki co jeszcze czekamy na to, aż ten asystent uzdrowienia będzie bardziej wdrażany w system zdrowotny w Polsce.
1: A skąd u Ciebie w ogóle pomysł, żeby iść tą drogą? Bo z tego co wiem, różnych zawodów się imałaś.
0: O tak, zawodów było bardzo dużo, ale tak jak rozmawialiśmy, to ten mój kryzys psychiczny i późniejsze terapie sprawiły i rozmowy z moimi terapeutami, którzy zwrócili mi uwagę na to, na często celność moich różnych przemyśleń i na to, że powinienem, czy mógłbym iść drogą niesienia pomocy innym ludziom w kryzysach psychicznych bądź w uzależnieniach, to sprawiło, że zacząłem myśleć o tym, że byłoby to dla mnie bardzo ciekawe, również terapeutyczne i również oddaniem komuś czegoś dobrego, bo ja taką pomoc kiedyś dostałem.
2: SK Ostrzeszów.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienka zawiozę nas najpierw.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

była, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.